y venga conmigo.

0: czasem myślę, czy wyciskam wszystko z siebie. I choć o końcu śnię, czy ominie mnie zdziwienie. Przyjdzie koniec, a ja stoję, chociaż chciałbym siedzieć. Przyjdzie koniec, a nie zdążyłem ci powiedzieć.
1: To jest Radio Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Wtorek, 23 dzień czerwca, na zegarach godzina 6. Zapraszamy Was na wiadomości.
2: To strona ukraińska wycofała się z ustalonego spotkania w Warszawie prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymira Zełenskiego, proponując kolejną odległą datę, przekazał prezydencki minister Marcin Przydacz. Ocenił, że strona ukraińska nie była zainteresowana realną dyskusją z polskim prezydentem. Wcześniej Wołodymir Zełenski twierdził w wywiadzie, że przed odesłaniem do Polski Orderu Orła Białego proponował Karolowi Nawrockiemu spotkanie i wspólną konferencję, ale wtedy, jak podkreślił Zełenski, prezydent Polski zrobił kolejny krok i stwierdził, że dla Ukrainy nie ma miejsca w Europie. Po intensywnych burzach do Polski wróci fala upałów. Jak prognozują synoptycy, termometry jeszcze w tym tygodniu mogą pokazać nawet 36 stopni Celsjusza. Co konkretnie czeka nas w najbliższych dniach? Prognozom przyjrzał się Michał Krasoń.
3: Do środy w całym kraju będzie ciepło, ale temperatura nie przekroczy 28 stopni Celsjusza. Powyżej 30 kresek termometry w całym kraju pokażą w czwartek.
4: Temperatury na zachodzie będą dochodzić nawet do 36 stopni, gdzie w centrum 32-33 stopni.
3: Czyli na zmianę. Upały, burze i końca tej sytuacji na razie nie widać.
4: Na tą chwilę lato właśnie zapowiada się jako to dynamiczne, upalne, przeplatane właśnie frontami atmosferycznymi, trudnymi zjawiskami pogodowymi, burzami i nawalnymi opadami.
3: Mówi Agnieszka Prasek z IMGW. Na najbliższą niedzielę ponownie prognozowane są burze. Synoptycy spodziewają się nie tylko intensywnych opadów deszczu i gradu, ale także lokalnie trąb powietrznych. Po przejściu burz nieznacznie się ochłodzi.
2: Po miesiącach presji i spekulacji premier Wielkiej Brytanii Keir Starmer podał się do dymisji. Jednym z powodów tej decyzji był sukces ultraprawicy w niedawnych wyborach samorządowych. Jak zaznacza nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan, jego następca będzie 7. brytyjskim premierem w ciągu ostatnich 10 lat.
5: To wiele mówi o współczesnej brytyjskiej polityce, naznaczonej Brexitem i wewnątrzpartyjnymi sporami. Wszystko wskazuje na to, że Andy Burnham, były burmistrz Manchesteru, który zaprzysiężony został jako członek Izby Gmin, będzie jedynym kandydatem na stanowisko lidera Partii Pracy. Żal mi opuszczać moje miasto. Mam nadzieję, że zostawiam je w lepszej kondycji, powiedział po przyjeździe do Londynu poseł Burnham, prawdopodobnie przyszły premier Wielkiej Brytanii. Jego zadaniem będzie poprowadzenie Partii Pracy w przyszłych wyborach parlamentarnych w 2029 roku i pokonanie ultraprawicy, która już teraz szykuje się do przejęcia władzy.
1: Dość spokojne prognozy pogody na dzisiaj mają synoptycy. Żadnych czerwonych alertów, to jest dobra informacja. W tej chwili patrzę, że najcieplej jest w Przemyślu, ponad 19 stopni, najchłodniej w Resku, w zachodniopomorskim, tam niecałe 6 stopni. U nas dwucyfrowy wynik. Na szczęście noc była spokojna, można było się wyspać, ale kolejne noce mają być gorące, informują synoptycy. Dzisiejszy dzień też będzie bardzo gorący. W wielu miejscach 27 stopni może się pojawić. Oczywiście nie dotyczy to Zakopanego, tam jest zawsze kilka kresek mniej. Tam jest chyba w tej chwili najprzyjemniej.
6: Czas na podsumowanie dnia w Radiu Impuls. Sprawdzimy, czym żył region na początku tygodnia. Czujność i szybka reakcja mieszkańca Puław pomogły uniknąć niebezpiecznej sytuacji na jednej z ruchliwych ulic miasta. W minionym tygodniu na rondzie prymasa Stefana Wyszyńskiego zauważono starszą kobietę, która samotnie przebywała na wyspie Ronda. Seniorka była zdezorientowana i znajdowała się w miejscu stwarzającym zagrożenie zarówno dla niej samej, jak i dla kierowców. Jeden z mieszkańców nie pozostał obojętny, pomógł kobiecie opuścić jezdnię, zapewnił jej bezpieczeństwo i powiadomił służby. Ponieważ kontakt z seniorką był utrudniony, została ona przekazana pod opiekę policjantów. Ta sytuacja przypomina, jak ważne jest reagowanie wtedy, gdy widzimy osobę potrzebującą pomocy. Młode firmy z Lubelszczyzny mogą skorzystać z kompleksowego wsparcia w rozwijaniu swojego biznesu. Ruszył nabór do Puławskiego Akceleratora Biznesu, programu skierowanego do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających krócej niż 3 lata. Uczestnicy otrzymają pomoc m.in. w zakresie marketingu, sprzedaży, budowania marki, analizy rynku oraz pozyskiwania finansowania. Program obejmuje również doradztwo prawne, możliwość nawiązywania kontaktów biznesowych i dostęp do specjalistycznej infrastruktury. Projekt realizowany jest przez Puławski Park Naukowo-Technologiczny. Do udziału zakwalifikowanych zostanie 15 firm, które przez nawet rok będą mogły korzystać z indywidualnego wsparcia ekspertów. Zakończyła się rewaloryzacja Parku Bronowickiego w Lublinie. Drugi najstarszy park w mieście przeszedł kompleksową modernizację. O tym, co zmieniło się na jego terenie i co to oznacza dla mieszkańców i gości Lublina, w relacji Małgorzaty Kmieciak.
0: Historyczne alejki, nowe nasadzenia i więcej przestrzeni do rekreacji. Tak po zmianach wygląda Park Bronowicki w Lublinie. Odtworzono dawny układ ścieżek, powstały nowe ciągi piesze oraz miejsca do odpoczynku. Na najmłodszych czeka nowoczesny plac zabaw z urządzeniami wodnymi, a dla osób aktywnych przygotowano siłownię plenerową. Park wzbogacił się także o tysiące nowych roślin, ławki, stojaki rowerowe. Jest tam bezpłatne Wi-Fi. Zadbano również o dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, a bezpieczeństwo mają zapewniać monitoring i nowe oświetlenie.
6: W Dolinie Dziesięciu Stawów w Poniatowej szykują się zmiany. Gmina podpisała umowę na projekt, który ma jednocześnie zadbać o przyrodę i sprawić, że to miejsce będzie jeszcze bardziej przyjazne dla mieszkańców i turystów. Małgorzata Kmieciak.
0: W praktyce oznacza to sporo zmian w terenie. Pojawią się nowe ścieżki spacerowe i edukacyjne, które mają ułatwić zwiedzanie tego obszaru, no i przybliżyć gościom jego przyrodę. Zaplanowano także nasadzenia drzew i roślin, a w samych stawach i w ich okolicach powstaną wyspy dla ptaków oraz miejsca lęgowe. Nie zabraknie też elementów dla odwiedzających. Będą ławki, kosze, nowe alejki, a także udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami. Całość ma sprawić, że Dolina Dziesięciu Stawów stanie się bardziej dostępna, ale nie utraci swego naturalnego charakteru.
6: Pracę wykona firma z Lublina, a inwestycja jest współfinansowana z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego od 2021 do 2027 roku. Jej wartość to ponad 2 miliony złotych, a zakończenie prac zaplanowano na 2027 rok. A teraz wracamy jeszcze do minionego weekendu. Mieszkańcy i goście Puław przez 2 dni bawili się na pikniku u księżnej Izabeli. Jak mijał im czas na dziedzińcu Pałacu Czartoryskich? Sprawdzała to nasza reporterka Julia Zagrajuk.
7: My już jesteśmy drugi raz na tym pikniku i muszę powiedzieć, że przeszło moje oczekiwania organizacja w tym roku, dlatego że jest mnóstwo stanowisk, fantastyczna zabawa zarówno dla dorosłych, jak i dla najmłodszych. Mnóstwo konkursów, quizów, rozwiązywania zagadek, zabawy samej w sobie, ale też mnóstwo muzyki i tańca, no i taki lekki powrót właśnie do czasów księżnej Izabeli. Także wydaje mi się, że jest rewelacyjnie. Ten piknik ma o tyle taki ciekawy charakter, że nie jest typowym festynem rodzinnym, jakie do tej pory mieliśmy, ale również jest możliwością wrócenia do historii.
8: Niestety w radiu nie widać, jak dużo jest pięknie ubranych ludzi.
7: Tak. Myślę, że to jest fajny pomysł, a jednak bardziej jestem ciekawa tego, jak jutro będą ludzie wyglądać, kiedy będziemy mogli zobaczyć te lata 20, lata 30, dlatego że ten okres jest tak naprawdę bardzo ciekawy. Nasza Polska, młoda Polska i bohema i to wszystko z tym związane. Mam nadzieję, że ludzie poczują ten klimat.
6: Dodajmy, że tegoroczny piknik był także okazją do świętowania 120. rocznicy nadania Puławom praw miejskich. Z tej okazji wczoraj wypuszczono w powietrze dziesiątki baloników w barwach miasta. Po świętowaniu i rodzinnej atmosferze czas na temat, który wymaga codziennego zaangażowania i pomocy. Teraz zaglądamy do Puławskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Nasza reporterka Julia Zagrajuk odwiedziła placówkę, by dowiedzieć się, jak radzą sobie jej podopieczni i czego najbardziej dziś potrzebują, mówi Edyta Sobala.
8: Jak wygląda sytuacja z roku na rok? Czy staje się zwierzaków więcej, czy może mniej?
9: No, nasza sytuacja jest dosyć specyficzna ze względu na to, że my zmniejszyliśmy ilość zwierzaków, które możemy przyjąć, ze względu na to, że zwiększyliśmy powierzchnię boksów, czym zmniejszyliśmy ilość tych boksów i zmniejszyliśmy zakres przyjmowania zwierząt. W tej chwili do naszego schroniska trafiają zwierzęta z terenu miasta Puławy i z terenu gminy Puławy, więc trafia ich zdecydowanie mniej niż w poprzednich latach, natomiast nadal te zwierzaki do nas trafiają. Często to są zwierzęta starsze, zwierzęta chore. Najczęściej nie znamy ich przeszłości, ale też w ostatnim czasie często trafiają się zwierzaki, które miały właścicieli, ale ci właściciele nie chcą się nimi dalej zajmować.
6: Czy można zauważyć sezonowość w adopcjach zwierząt?
9: Mamy te sezony, kiedy jest taki boom na kocięta, kiedy tych kocięt pojawia się coraz więcej i rzeczywiście jest wtedy więcej osób zainteresowanych adopcją, bo jednak te małe kociaki cieszą się dużo większym zainteresowaniem adopcyjnym niż koty dorosłe, więc jeśli chodzi o adopcję kotów, to rzeczywiście zazwyczaj, tak powiedzmy w okolicy czerwca, pojawia się ten pierwszy boom na małe kocięta i wtedy też tych adopcji jest więcej. Później to zwykle jest październik, listopad i to jest taka kolejna fala, gdzie przyjmujemy więcej kociąt, też wydajemy ich więcej do adopcji. Natomiast u psów jest to bardzo różnie. Tutaj nie wskazujemy jakichś konkretnych sezonów na zwiększoną ilość adopcji.
6: Kto może zostać domem tymczasowym?
9: Domem tymczasowym może zostać pełnoletnia osoba, oczywiście za zgodą wszystkich domowników. Jeśli chodzi o jakieś zobowiązania, my domom tymczasowym zapewniamy opiekę weterynaryjną, karmę, jakieś klatki kennelowe, żwirek, kuwety, wszystko, co jest potrzebne do opieki nad zwierzęciem. No, dom tymczasowy ze swojej strony zapewnia zwierzęciu odpowiednią opiekę, no i po prostu bezpieczne miejsce, tak żeby to zwierzę bezpiecznie mogło poczekać do czasu znalezienia domu stałego.
6: Jak mieszkańcy regionu mogą pomóc zwierzakom?
9: Tak naprawdę, jeżeli ktoś chce pomóc, to na pewno znajdzie sposób dla siebie, żeby to zrobić. Na pewno przyda nam się pomoc rzeczowa, czyli dobrej jakości karma, najczęściej mokra dla kotów, dla psów. Bardzo dużo, ze względu na to, że mamy dużo psich seniorów, zużywamy suplementów na stawy, jakichś ogólnych witamin na poprawę kondycji zwierząt. Oleju z łososia, jeśli chodzi o inną formę pomocy, jeśli ktoś chciałby się zaangażować fizycznie, to też jak najbardziej jest taka opcja. Można do nas przychodzić na spacery ze zwierzakami, można spędzać czas w kociarni.
6: Od troski o zwierzęta przechodzimy do propozycji dla miłośników słowa pisanego i literackiej twórczości. Coraz mniej czasu mają ci, którzy chcieliby wziąć udział w najnowszej edycji konkursu literackiego imienia Marii Komornickiej. Kozienicki Dom Kultury zaczeka na zgłoszenia do końca czerwca, a co można przedstawić, przypomina Elwira Kozłowska, dyrektor KDK.
10: Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 3 wiersze lub jedno krótkie opowiadanie, liczące do 3 stron formatu A4. W jednym i drugim przypadku wybór tematyki jest dowolny, a przy tym można wziąć udział w obu kategoriach. Trzeba jednak pamiętać, że nie należy zgłaszać prac wcześniej publikowanych, również tych w formie e-booków, a także nagradzanych w innych konkursach.
6: Szczegółowy regulamin znajdziecie na stronie internetowej Kozienickiego Domu Kultury.
1: Po części informacyjnej pędzimy do Was z muzyką wybraną dla Ciebie. Tak jest, piękny dzień, 23 dzień czerwca. Dzisiaj przede wszystkim świętujemy Dzień Ojca, przypominam. Marek Moc, dzień dobry, witam i zapraszam.
11: Muzyka wybrana dla Ciebie. Radio Impuls.

0: Wtorkowy poranek z muzyką wybraną dla Ciebie w kalendarzach 23 dzień czerwca. Mówią, że matka jest najważniejsza. No oczywiście, że tak, ale dzisiaj święto numer 2, czyli Dzień Ojca. Przypominamy, oprócz tego jest Dzień Wędkarza. No pewnie niektórzy to tu sobie połączą przyjemne z pożytecznym. Jest Dzień Służby Publicznej, Międzynarodowy Dzień Wdów, Międzynarodowy Dzień Kobiet w Inżynierii, jest Dzień Olimpijski i mamy także Ogólnopolski Dzień Świadomości Raka Prostaty. Może by warto tatę dzisiaj namówić na badania. Ale dzisiaj także mamy z solenizantów na liście 23 czerwca są Wanda, Zenon, Jan, Piotr, Anna, Maria, Józef, Zenona, Albin, Sydonia, Edeltrauda, Agrypina i Atanazy. Wszystkiego dobrego. Najdłuższe dni w roku to właśnie teraz, 16 godzin i 46 minut dzień potrwa. Korzystajcie z każdej pięknej chwili.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage. Szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach, przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3833843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, Zielona 14.
5: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
1: Już 28 czerwca zapraszamy do Końskowoli na Dzień Otwartych Drzwi Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Agrowyspa pełna innowacji i regionalnych smaków. Nowoczesne sadownictwo, ponad 600 poletek doświadczalnych, pokazy dronów rolniczych i autonomicznego robota oraz pasieka hodowlana Pożóg. O dobry humor zadba formacja Châtelet. 28 czerwca, Końskowola. Zapraszamy.
2: Po reklamie.
0: Dość sympatyczna i w miarę ciepła noc za nami. W Puławach mieliśmy 16 stopni nad ranem. W ciągu dnia no, zrobi się już gorąco, bo 28 stopni ma pojawić się w najcieplejszym momencie dnia. Podobnie ma być jutro. Od czwartku już wartości powyżej 30 stopni. Najgoręcej w niedzielę i w poniedziałek. Niewykluczone, że nawet 38 kresek termometry będą pokazywały. Ale na razie cieszmy się z pięknej aury. Dzisiaj dużo słońca, mało chmur i na pewno bez opadów.
1: Słuchasz Radia Impuls.

wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. Najlepsi piłkarze świata nie zawodzą. Kylian Mbappé, proszę bardzo. Erling Haaland, dlaczego by nie? Znów błysnął.

0: Ameryki dootrzymywali. A czy coś muzycznego z Ameryki się pojawi? No, sprawdzimy za chwilę.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14.
4: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
5: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
6: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.

0: Biedronka.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa Świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kona, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
6: O, adres taki egzotyczny.
7: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
6: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
5: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
8: Po reklamie.
9: Słuchasz Radia Impuls.

0: wtorkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie. Życie potrafi przynosić zaskakujące rozwiązania. Jak napisał jeden słuchacz, ogólnie rzecz biorąc miałem normalne dzieciństwo, dopóki nie zapytał mnie o nie psycholog. No takie zdarzenie bywa czasami bolesne. A rzeczywistość też nie zawsze jest różowa i kolorowa. Jak wygląda to wszystko u nas? Sprawdzimy za moment w kolejnej porcji wiadomości. Startujemy punktualnie o 7:00.
1: Reklama. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Kart Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: I to jest piękna gra!
3: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i zdrapki. To zawsze trafiony prezent.
2: Tak, wiedziałem!
3: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej, jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr, tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie 2,99

0: obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
1: W taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Po reklamie.
5: W kalendarzach wtorek to 23 dzień czerwca. Na zegarach 7, my zapraszamy Was na wiadomości.
6: Poranne wydanie wiadomości Radia Impuls rozpoczynamy apelem do kierowców o ostrożność. Podczas letniej pogody warto szczególnie zadbać o odpoczynek i nawodnienie przed podróżą, ponieważ wysokie temperatury obniżają koncentrację i pogarszają samopoczucie. Przekonał się o tym 38-letni mieszkaniec powiatu lubaczowskiego, który w miniony weekend zasłabł podczas jazdy drogą wojewódzką w Rykach. Auto zjechało z jezdni, uderzyło w przydrożne drzewo, dachowało, a następnie wpadło w zarośla przy stawie. Jak podaje rycka policja, zarówno kierowca, jak i jego pasażerka nie odnieśli poważniejszych obrażeń. A dziś z okazji Dnia Ojca w Lublinie rusza cykl bezpłatnych badań profilaktycznych dla mężczyzn. Panowie mogą skorzystać z badań pozwalających ocenić stan zdrowia i wykryć ewentualne zmiany chorobowe na wczesnym etapie. Chodzi m.in. o profilaktykę raka prostaty i innych męskich nowotworów. Ale przewidziano także konsultacje z urologiem i dietetykiem oraz spotkania, na których omawiane będą wyniki badania PSA. Z przygotowanej oferty będzie można skorzystać w wybranych placówkach medycznych na terenie Lublina od dziś do tego piątku. O szczegółach informuje lubelski ratusz. To są wiadomości Radia Impuls, a teraz zmieniamy temat. Masz młodą firmę i chcesz ją rozwinąć? Ruszył nabór do Puławskiego Akceleratora Biznesu. Program jest skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa lubelskiego, które działają nie dłużej niż 3 lata. Uczestnicy mogą liczyć na praktyczne wsparcie m.in. w promocji i sprzedaży, budowaniu marki, analizie rynku, pozyskiwaniu finansowania czy planowaniu dalszego rozwoju firmy. Nie zabraknie też doradztwa prawnego i okazji do nawiązania nowych kontaktów biznesowych. Do programu kwalifikuje się 15 firm. Każda z nich będzie mogła korzystać z indywidualnego wsparcia nawet przez rok. Nabór prowadzi Puławski Park Naukowo-Technologiczny. Na jego stronie znajdziecie więcej szczegółów. Mieszkańcy Dęblina mogą dziś robić porządki w domowych szafach. Jutro rano na terenie miasta odbędzie się zbiórka ubrań i tekstyliów. Anna Kruszewska.
7: To kolejna okazja, żeby łatwo i legalnie pozbyć się niepotrzebnych i zużytych ubrań oraz domowych tekstyliów, takich jak pościel, ręczniki, zasłony czy obrusy. Dęblińska zbiórka takich odpadów ruszy w środę rano o godzinie 7. Do tego czasu trzeba zostawić wybrane rzeczy w wyznaczonych miejscach. Mieszkańcy bloków mieszkalnych powinni skorzystać ze specjalnie oznaczonych pojemników, które już dzisiaj zostaną ustawione przy wiatach śmietnikowych na osiedlach. Natomiast mieszkańcy domów jednorodzinnych muszą zapakować wyrzucane tekstylia w worki i wystawić gotowe pakunki przed swoimi posesjami.
6: Przypomnijmy, że będzie to odbiór zniszczonych ubrań i tkanin. Rzeczy, które nadają się jeszcze do użytku, można przekazywać organizacjom charytatywnym albo firmom zajmującym się recyklingiem odzieży. Na razie to wszystko z regionu. Przed nami kraj i świat.
8: Dziś zarzuty usłyszeć ma 49-latek z Mierzawy w Świętokrzyskiem. Podejrzano o zabójstwo teścia i, jak mówiliśmy, ciężkie zranienie teściowej.
9: Ściganego od piątku mężczyznę kieleccy policjanci zatrzymali wczoraj wczesnym popołudniem nieopodal jego domu. O szczegółach Krzysztof Zasada.
10: Dariusz R. noc spędził w izolacji pod policyjną strażą. Wcześniej po zatrzymaniu trafił do szpitala, bo był bardzo wycieńczony. Jak mówił komendant wojewódzkiej policji z Kielc Zbigniew Nowak, podczas interwencji funkcjonariuszy nie stawiał oporu, nie miał też żadnych niebezpiecznych przedmiotów.
4: coś mówił. Tak, przyznał się też do tego zabójstwa, aczkolwiek tutaj dowody już wszystkie zgromadzone w sprawie pozwoliły na wydanie postanowienia o przedstawieniu zarzutów.
10: Te zarzuty usłyszeć ma dziś w prokuraturze w Jędrzejowie. Zostanie też przesłuchany, grozi mu dożywocie.
9: We wtorkowy poranek kończą się mundialowe mecze poniedziałku.
11: Tak jest.
9: Wcześniej mieliśmy popisowe mecze wielkich futbolowych nazwisk.
11: Lionel Messi, Kylian Mbappé i Erling Haaland. Ten ostatni z dwoma trafieniami. Norwegia wygrywa z Senegalem 3-2. No i po meczu razem z kibicami ruszyła Łódź Wikingów na stadionie West Rutherford.
12: Wer!
11: Skandynawowie już pewnie udział w 1/16 finału.
9: Wcześniej Francja wygrała z Irakiem 3-0.
11: Ulewa z piorunami przeszła nad Filadelfią, spowodowała długą przerwę w tym spotkaniu, ale nie popsuła dobrej zabawy na stadionie miejscowych Eagles. Odnotujmy dwie kolejne mundialowe bramki Kyliana Mbappé.
9: No to jeszcze ten trzeci, Messi.
11: Argentyńczyk Lionel Messi, najlepszym strzelcem w historii. Uzyskał swojego 17 i 18 gola w historii Mistrzostw Świata, co czyni go samodzielnym rekordzistą wszechczasów. No i to była ta rekordowa chwila.
5: Dość sympatyczna i w miarę ciepła noc za nami. W Puławach mieliśmy 16 stopni nad ranem. W ciągu dnia no, zrobi się już gorąco, bo 28 stopni ma pojawić się w najcieplejszym momencie dnia. Podobnie ma być jutro. Od czwartku już wartości powyżej 30 stopni. Najgoręcej w niedzielę i w poniedziałek. Niewykluczone, że nawet 38 kresek termometry będą pokazywały. Ale na razie cieszmy się z pięknej aury. Dzisiaj dużo słońca, mało chmur i na pewno bez opadów.
13: Miłośniczka lata i wysokich temperatur już w studiu.
5: Tak,
13: Ewelina
5: tak.
13: Kroczek, dzień dobry.
5: No i szukający cienia Marek Moc. Witajcie.
14: Radio Impuls.
15: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: dawna to wiem.
1: To wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie. My zaglądamy do horoskopu.
2: I na początek zodiakalne ryby. Dziś dobrze wyjdzie ci rozmowa, której od jakiegoś czasu unikałaś albo odkładałeś na później. Ktoś bliski może też przypomnieć ci, że nie wszystko trzeba brać na siebie i czasem warto po prostu odpuścić.
1: Panna, to dobry moment, żeby zamknąć jakiś drobiazg, który od dawna cię drażnił i niepotrzebnie zajmował głowę. Po południu możliwa miła wiadomość albo spotkanie, które poprawi ci humor bardziej niż kawa i ciastko razem wzięte.
2: Lew, a dziś możesz znaleźć się, drogi lewie, w centrum wydarzeń, nawet jeśli wcale tego nie planowałeś. Ktoś będzie liczył na twoje zdanie, więc warto powiedzieć wprost, czego chcesz, zamiast tylko znacząco unosić brew.
3: Radio Impulse.

0: to wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Zazwyczaj o tej porze raz jeszcze zerkamy do kalendarza, a tam ważne święto, dzień taty. No tak, są od misji specjalnych, otwierają słoiki, rozpalają grilla, twierdzą, że to się jeszcze da naprawić. Mecz z nimi można obejrzeć, pograć w piłkę, no fajnie.
0: Tak, to jest ten dzień, żeby powiedzieć dzięki tato, fajnie, że jesteś.
1: A my za kilka chwil sprawdzimy, jak Dzień Ojca świętował Messi.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
5: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
3: Po reklamie.
0: Coraz cieplej za naszymi oknami. Na razie noce dość spokojne. Poniżej 20 stopni będziemy mieli, ale w ciągu dnia, dzisiaj, jutro 28 stopni. W Puławach w czwartek, w piątek 31, a w sobotę 33. Niedziela i poniedziałek to nawet 38 stopni. Oj, rzeczywiście szykuje nam się niezłe piekiełko.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: Tak wam pięknie gramy we wtorkowy poranek.
1: Dzisiaj Dzień Taty, pamiętajcie. W Argentynie obchodzono go przedwczoraj, a wczoraj Lionel Messi zrobił swojemu tacie prezent idealny w meczu z Austrią. Strzelił 2 gole i został rekordzistą mundiali, bo to 17. i 18. bramka na mundialach.
0: A tato Messiego może świętować podwójnie, bo jest nie tylko tatą Leo, ale też jego pierwszym doradcą od wielkich decyzji, kontraktów i życiowych zakrętów.
1: A sam Leo też ma 3 synów i pokazuje swoim chłopakom, że na Dzień Taty to najlepiej strzelić 2 gole w meczu i

0: happypiki.pl. Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
1: Zapraszam do stanowiska.
2: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
1: Pani Ania jest na urlopie.
2: Czyli niczego nie załatwię.
1: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
2: Uff, no i to jest zmiana.
3: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
4: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Po reklamie.
10: Słuchasz Radia Impuls.

0: trzeci dzień czerwca, mamy wtorek, a jeśli chodzi o myśl przewodnią, no to dziś nie może być inna.
1: Tak, a brzmi to mniej więcej w te słowa. Tata, pierwszy bohater syna, pierwsza miłość córki.
0: Coś w tym jest, prawda? Pozdrawiamy tatusiów, wszystkiego najlepszego w dniu waszego święta i sprawdzamy. No tak, to już ten czas. Zapraszamy was na wiadomości.
2: Reklama.
3: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
9: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
10: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
9: No to pa!
2: Po reklamie.
1: Wtorek, 23 dzień czerwca, już 8 na zegarach, przed nami kolejne wiadomości.
0: To jest Radio Impuls, czas na nowe wydanie wiadomości. Puławska policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności śmiertelnego wypadku, jaki zdarzył się w minioną niedzielę w Górze Puławskiej. Późnym wieczorem na drodze wojewódzkiej numer 743 prowadzącej w kierunku Janowca zginął 58-letni mieszkaniec gminy Przyłęk. Jak wynika z dotychczasowych ustaleń, mężczyzna został potrącony przez auto, które prowadził 20-letni kierowca. Pieszy szedł przez nieoświetlony teren i poruszał się prawą stroną jezdni, a nie miał żadnych elementów odblaskowych. Doznał poważnych obrażeń ciała i mimo reanimacji jego życia nie udało się uratować. Słuchacie wiadomości Radia Impuls, a teraz przenosimy się do powiatu opolskiego. Trwa modernizacja drogi wojewódzkiej numer 833. Prace są już mocno zaawansowane, a do terminu ukończenia sprecyzowanego w umowie pozostało niewiele czasu. Weronika Szydłowska.
11: Remont trasy, która łączy nasz region z powiatem kraśnickim, zakłada przebudowę 10 km istniejącej drogi oraz nowy odcinek liczący niemal kilometr. Zmieni się też 15 skrzyżowań, pojawi się 16 zatok autobusowych i dwie zatoki do kontroli ruchu. Jednocześnie powstaną także nowe ścieżki dla rowerzystów. W sumie mają mieć aż 12 kilometrów. Projekt zakłada również stworzenie nowego mostu nad dopływem rzeki Antonówki i budowę nowoczesnego oświetlenia.
0: Cała nowa infrastruktura ma być dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Poza tym powstaną nowe przepusty, które umożliwią zwierzętom bezpieczne omijanie drogi. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie apeluje do dorosłych i zdrowych mieszkańców naszego regionu. Przyda się każda pomoc w odbudowaniu kończących się zapasów krwi. Na wyczerpaniu są obie grupy A oraz 0 RH-, ale przed okresem wakacji ważne jest zabezpieczenie wszystkich grup, dlatego każdy krwiodawca jest mile widziany w lokalnym oddziale terenowym. W lubelskiej części naszego regionu takie punkty znajdują się w szpitalach w Puławach i w Lubartowie, a krew jest pobierana od rana do południa. Natomiast w najbliższą niedzielę w Puławach na placu Chopina odbędzie się terenowa zbiórka w ramach akcji Moto Serce. O tym wydarzeniu będziemy jeszcze informować. Wysokie temperatury i duża dawka słońca to coś, za co lubimy lato, ale przy takiej pogodzie trzeba też zachować ostrożność. Z tego powodu puławskie schronisko dla bezdomnych zwierząt zmieniło godziny spacerów z psami na czas wakacji. Chodzi o bezpieczeństwo zwierząt i odwiedzających je ludzi. Do końca września spacery będą odbywać się w poniedziałki, środy, czwartki, piątki i soboty w godzinach od 9 do 12. We wtorki oraz w niedzielę i święta puławskie schronisko będzie zamknięte dla gości. Tym kończymy na razie wiadomości z regionu. Sprawdźmy nowe doniesienia z kraju i ze świata.
12: Unia Europejska coraz bliżej utworzenia tak zwanego wojskowego Schengen.
0: Dzisiaj o 9.30 połączone Komisje Bezpieczeństwa i Transportu zagłosują nad pakietem przepisów, które mają ułatwić szybsze przemieszczanie wojsk i sprzętu wojskowego po całej Unii Europejskiej.
12: Nasza korespondentka w Brukseli, Katarzyna Szymańska-Borgino. Kasiu, wyjaśnijmy, co to oznacza dla Polski.
13: Europosłowie chcą skrócić czas wydawania zezwoleń na transport wojskowy i przyspieszyć cyfryzację całego systemu. To oznacza szybszy przerzut wojsk na wschodnią flankę NATO i duże inwestycje w drogi, mosty oraz linie kolejowe o znaczeniu strategicznym. Na nowych regulacjach może szczególnie skorzystać Polska. Przez nasz kraj przebiegają 3 z 4 strategicznych korytarzy mobilności wojskowej, a ich rozbudowa będzie wsparta miliardami euro z nowego unijnego budżetu. Bruksela proponuje na ten cel ponad 17 miliardów euro. Jeśli europosłowie poprą dziś kompromis, w połowie lipca rozpoczną się negocjacje z państwami członkowskimi, a przepisy zaczną obowiązywać od nowego roku.
0: O obronie Europy mówi też Donald Trump.
12: Przez lata zapłaciliśmy biliony dolarów, by chronić Europę. Tak przekonał Donald Trump dziennikarzy w gabinecie owalnym Białego Domu i ponownie skrytykował kraje europejskie za to, że nie wsparły Amerykanów podczas wojny z Iranem. Wiecie co? Włochy zachowały się bardzo źle i inne kraje. Niemcy także zachowały się źle. Wydaliśmy te wszystkie pieniądze, prawdopodobnie 600 miliardów dolarów rocznie. To są szalone kwoty, które wydajemy na NATO. A oni nie byli przy nas. Pomyślcie o tym. Skarżył się prezydent USA, zaznaczając, kraje europejskie powiedziały nam, nie pomogą z Iranem. My też możemy im tak powiedzieć i być może to zrobimy.
0: Jutro Trump spotyka się w Białym Domu z sekretarzem generalnym NATO, Markiem Rutte.
12: A czy prezydent Ukrainy pojawi się pojutrze w Gdańsku na konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy? Pytanie wciąż bez odpowiedzi.
0: Wczoraj doradca Wołodymyra Zełenskiego do spraw komunikacji, Dmytro Łytwyn, stwierdził, że sprawa jest analizowana. Prezydenta Polski nie będzie, bo jak stwierdził prezydencki minister Marcin Przydacz, Karol Nawrocki nie dostał zaproszenia.
12: W niedzielnym wywiadzie, na który powołuje się portal Ukraińska Prawda, Wołodymyr Zełenski potwierdził natomiast, że proponował spotkanie Karolowi Nawrockiemu. Chodziło o wyjaśnienie sprawy nadania jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA.
1: Coraz cieplej za naszymi oknami. Na razie noce dość spokojne. Poniżej 20 stopni będziemy mieli, ale w ciągu dnia, dzisiaj, jutro 28 stopni. W Puławach w czwartek, w piątek 31, a w sobotę 33. Niedziela i poniedziałek to nawet 38 stopni. Oj, rzeczywiście szykuje nam się niezłe piekiełko.
14: I pogoda, te tematy cieszą się oczywiście popularnością.
1: O, my w tej godzinie też do nich nawiążemy.
14: Ewelina Kraczek
1: i Marek Moc.
14: Zapraszam.
15: Radio Impuls.

0: To wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: A ja właśnie czytam, Marek, że na mundial dotarł najbardziej cierpliwy kibic świata, Lumumba Vea z Demokratycznej Republiki Konga.
0: Aha, to ten fan, który przez całe 90 minut stoi nieruchomo z uniesioną ręką, oddając hołd jednemu z bohaterów walki o niepodległość Konga, rozumiem.
1: Tak, tak, to ten. Podziwiamy, naprawdę, bo zdecydowanie łatwiej jest kibicować skacząc, śpiewając i trąbiąc, niż stojąc jak żywy pomnik.
2: Radio Impuls.

0: To wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Już nie trzeba jechać do egzotycznych krajów czy na południe Europy, żeby się wygrzać, bo także w tym tygodniu czeka nas żar tropików. To ile w niedzielę? 35 stopni? 36?
0: No, a może nawet więcej. A ja właśnie czytam, że w minioną niedzielę na basenie w Świdnicy około południa było ponad 2000 osób.
1: Ja się nie dziwię. Czyli na kolejny weekend trzeba chyba w takich miejscach robić rezerwacje z wyprzedzeniem.
0: Tak, tak. Albo chociaż rozłożyć ręcznik już w piątek wieczorem, ale nie wiem, czy to zadziała.
2: Radio Impuls.

0: co masz?
1: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
0: Chipsy Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
0: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
1: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: Uwaga! Super promocja w Teddy!
5: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów. Po reklamie.
6: Na Lubelszczyźnie warunki biometeo dzisiaj dość sympatyczne. Ciśnienie mamy stabilne na poziomie 1021 hektopaskali. Biometr jest korzystny. Wiatr raczej umiarkowany. Powieje nam z kierunków północnych. Po południu nieco silniejszy, ale to się przyda, bo temperatura ma wzrosnąć do 28 stopni, czyli powinien tak dość przyjemnie nas nieco ochłodzić. Taka temperatura również jutro, a od czwartku już powyżej 30.
7: Słuchasz Radia Impuls.

To jest Radio Impuls.

0: Tak wam pięknie gramy we wtorkowy poranek.
1: Najkrótsza noc w roku już za nami, a razem z nią odwieczne pytanie. Czy ktoś znalazł kwiat paproci?
0: Leśnicy z Nadleśnictwa Opole twierdzą, że tak. Choć zamiast magicznego kwiatu była paproć z liści, które tylko z daleka wyglądają jak kwiaty.
1: Teraz tylko czekać na szczęście, bogactwo i dostęp do ukrytej wiedzy.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Restauracja Pustelnia zaprasza na Wielkie Święto Rybaka 27 i 28 czerwca od godziny 12. Wstęp wolny, czekają na Was. Pokazy kulinarne z degustacją, kiermasz lokalnych produktów, konkursy z nagrodami, muzyka na żywo i animacje dla dzieci. Spędź ten weekend z nami. Szczegóły znajdziecie na rybypustelnia.pl. Do zobaczenia!
5: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na nodino.pl.
6: Nodino. Today is yours. Feel good.
7: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
6: Skoda.
8: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
9: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
6: Po reklamie.

0: 23 dzień czerwca, mamy wtorek. Sprawdźmy, co tego dnia działo się lata temu.
1: O proszę, w 1873 roku w Gdańsku uruchomiono tramwaj konny.
0: W 1966 ukazał się ostatni pośmiertny zbiór opowiadań Jana Fleminga o przygodach Jamesa Bonda.
1: A w 1986 Wanda Rutkiewicz dokonała pierwszego polskiego i kobiecego wejścia na szczyt drugiej najwyższej góry świata K2 w paśmie Karakorum.
0: A te najbardziej aktualne informacje za chwilę u nas. Zostańcie z nami.
2: Reklama.
3: Już 28 czerwca zapraszamy do Końskowoli na Dzień Otwartych Drzwi Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Agrowyspa pełna innowacji i regionalnych smaków. Nowoczesne sadownictwo, ponad 600 poletek doświadczalnych, pokazy dronów rolniczych i autonomicznego robota oraz pasieka hodowlana pożóg. O dobry humor zadba formacja Châtelet. 28 czerwca, Końskowola. Zapraszamy.
4: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
5: Red Friday w Mediamarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. Mediamarkt.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej polędwiczki z piersi polskiego kurczaka. Mięsne specjały. 400 gramów. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,99. Alektos, grecka oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedna sztuka plus jedna gratis. Produkt objęty limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
8: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
9: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
10: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu. Po reklamie.
1: Minęła już godzina 9:00. We wtorek o poranku czas na kolejne wiadomości.
11: To jest Radio Impuls, pora na wiadomości. Na terenie Lublina będzie dziś słychać strzały i może pojawić się zadymienie, ale mieszkańcy powinni zachować spokój. Będą to efekty szkolenia żołnierzy 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej, które odbędzie się na pasie ćwiczeń taktycznych Majdanek. Podczas zajęć wykorzystywane będą środki pozoracji pola walki, w tym ślepa amunicja oraz granaty dymne. Dlatego mieszkańcy będą mogli zauważyć niepokojący hałas i dym. Wojsko podkreśla, że to zaplanowane ćwiczenia realizowane zgodnie z harmonogramem i nie ma powodów do niepokoju. A teraz przenosimy się do Puław, gdzie lokalni handlujący, korzystający z targowiska przy ulicy Dęblińskiej, skarżą się na istotne kłopoty. Na miejscu była nasza reporterka Weronika Szydłowska.
12: Jeżeli chodzi o puławskie targowisko, to targowisko jest przenoszone któryś raz z kolei. Więc klienci cały czas też są tak naprawdę przenoszeni razem z nami. I w momencie, kiedy zostało to przeniesione na ulicę Dęblińską, my byliśmy zapewnieni, że to będzie ostatni raz, że tu będzie dobrze, mamy dużo miejsca, a teraz nagle okazuje się, że połowa ludzi nie nie ma gdzie stać, a klienci są wpuszczani wybiórczo i tutaj sytuacja była zgłaszana nieruchomością. Mamy też targowisko w sobotę na Składowej, gdzie też ludzie się nie mieścili, bo część placu została zabrana. Było to zgłaszane, jednak nikt nie widzi w tym najmniejszego problemu i tak naprawdę sami nie wiemy, gdzie już mamy się zgłosić, bo nikt nam w tej kwestii nie chce pomóc.
11: Do sprawy odniósł się zarządca terenu targowiska, spółka nieruchomości Puławskie, mówi prezes Andrzej Ryl.
2: Myślę, że problemy to za dużo powiedziane. Jakieś tam powstały trudności związane z faktem, że powierzchnia handlu na targowisku przy ulicy Dęblińskiej została ograniczona i w tej chwili handel może się odbywać tylko na naszym czy placu targowym, który my użytkujemy, a wcześniej jakby nieformalnie sprzedawcy rozstawiali się na prywatnej działce, którą teraz właściciel ogrodził i ma tam budować prawdopodobnie halę handlową. W związku z tym wszyscy, którzy dotychczas handlowali nieformalnie na prywatnej działce, musieli się przenieść na działkę targowiska miejskiego. No i stąd powierzchnia do parkowania uległa zmniejszeniu.
11: Do tego tematu będziemy dziś jeszcze wracać. A na koniec tego wydania coś dla najmłodszych puławian. Puławski Teatr Agrawka jeszcze dziś wystawi premierę nowego spektaklu. Przedstawienie na podstawie bajki Katarzyny Kozłowskiej pod tytułem O kruku, który chciał zostać papugą, będzie podsumowaniem całorocznej pracy młodych aktorów, którzy rozwijają swoje talenty przy Puławskim Ośrodku Kultury. Spektakl przypomni widzom o sile przyjaźni i życzliwości. I o tym, jak ważna jest akceptacja siebie. Dzisiejsza premiera odbędzie się w sali widowiskowej Domu Chemika. Początek o godzinie 18:00. A wstęp będzie wolny. Na razie region za nami, sprawdźmy co nowego w kraju i na świecie.
13: Grupę przestępczą o charakterze zbrojnym działającą na Śląsku i w Małopolsce rozbili funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji we współpracy z policjantami z Krakowa i Oświęcimia.
14: Na polecenie Śląskiego Wydziału Prokuratury Krajowej zatrzymano 8 osób. Krzysztof Zasada z nami w Faktach. Dzień dobry Krzysztofie. Co wiadomo już o działaniach podejrzanych?
15: Członkowie grupy mają odpowiadać za rozboje, pobicia, niszczenie mienia, a także za nielegalną produkcję narkotyków, ich przemyt i rozprowadzanie. Wiadomo, że te przestępstwa popełniane były od 2023 roku w województwie śląskim i Małopolskim. Podczas akcji mundurowi zatrzymali 8 osób, 2 doprowadzono z zakładów karnych. W trakcie przeszukań znaleziono 4 sztuki broni palnej wraz z amunicją, dodatkowo granat hukowy, czarny proch oraz odczynniki i sprzęt do produkcji amfetaminy. Zatrzymanym postawiono w sumie 50 zarzutów i wszyscy trafili do aresztu.
13: 2 śledztwa wszczęte w sprawie Szpitala Południowego w Warszawie.
14: Pierwsze dotyczy oszustwa na kwotę ponad 500 000 zł.
13: Drugie, nadużycie uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, informuje rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
16: Władze ratusza będą przesłuchiwane w zakresie tego drugiego śledztwa. Mamy bardzo dużo pytań do różnych osób, między innymi z nadzoru tego szpitala, z zarządu szpitala, do władz warszawskiego ratusza, które były odpowiedzialne za nadzór nad tym podmiotem.
14: Postępowania dotyczą sprawy lekarza Dawida Kacprzyka, do niedawna także radnego Koalicji Obywatelskiej.
13: Kacprzyk w szpitalu zarobił w ubiegłym roku ponad 1,5 miliona złotych.
14: Na prowadzonym przez niego oddziale politycy Koalicji Obywatelskiej mieli być przyjmowani bez kolejki. A na mundialu wszystkie mecze poniedziałku zakończone we wtorek o 7 rano polskiego czasu.
13: W Santa Clara w Kalifornii Jordania ostatecznie przegrała z Algierią 1-2. Jordańczycy dobrze mecz rozpoczęli, prowadzili po pierwszej połowie, ale potem 2 trafienia Algierczyków. No i szkoda tego tłumu rozgoryczony kibiców w Ammanie. Przed kątem zgromadzili się w centrum miasta, by kibicować swoje drużynie.
14: Nasza ma, czyli rycerscy po fazie grupowej, żegnają się z mundialem.
1: Na Lubelszczyźnie warunki biometeo dzisiaj dość sympatyczne. Ciśnienie mamy stabilne na poziomie 1021 hektopaskali. Biometr jest korzystny. Wiatr raczej umiarkowany. Powieje nam z kierunków północnych. Po południu nieco silniejszy, ale to się przyda, bo temperatura ma wzrosnąć do 28 stopni, czyli powinien tak dość przyjemnie nas nieco ochłodzić. Taka temperatura również jutro, a od czwartku już powyżej 30.
0: Wtorkowy poranek, dziś dzień tata, że za niedługo zaprosimy was na kawę z plotką.
1: To będzie także o słynnych ojcach, którzy ten dzień także obchodzą.
0: Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
0: Bądźcie z nami.
4: Radio Impuls.

0: wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: To co, kawa z ploteczką?
0: Proszę bardzo.
1: A że dziś świętują ojcowie, więc w show biznesie też zrobiło się wyjątkowo rodzinnie, albo przynajmniej symbolicznie, bo podobno król Karol III chce ocieplić relacje z Harrym i miał zaproponować się jemu i jego rodzinie nocleg w jednej z królewskich rezydencji podczas wizyty w Wielkiej Brytanii.
0: Czyli zamiast nie odzywam się do ciebie, może być klasycznie. Wpadajcie, pokój gościnny czeka.
1: Od razu inaczej to wszystko brzmi. A u Beckhamów też rodziny roller coaster. Dawid wrzucił z okazji dnia ojca zdjęcia z dziećmi, także z Brooklynem, z którym podobno jest teraz na chłodniejszym etapie relacji. No i napisał pięknie: bycie tatą to moje najważniejsze zadanie.
0: Tak, to święto ma wielką moc.
2: Radio Impuls.
3: Reklama. Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów, 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!

0: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speak Champions i Technik. Empik.
1: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
6: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Chłodziarko zamrażarka Gorenie No Frost. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za 2299 zł. MediaMarkt.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest. Jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja.
9: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
10: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
11: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
12: Mama była smutna i zmęczona.
10: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans. Zdrowid.
1: Ty plus soczysta przekąska równa się owocowa promka. Arbuz 71% taniej, złoty 99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 24 czerwca. Cena przed obniżką 6,99.
2: Po reklamie.
3: Przed nami pogodny i słoneczny dzień. Na niebie możliwe jedynie niewielkie zachmurzenie, które nie powinno znacząco wpłynąć na aurę. Temperatura w Puławach i w Rykach wzrośnie dziś do około 26 stopni Celsjusza, a wiatr będzie umiarkowany, chwilami odczuwalny, ale nieuciążliwy. Synoptycy nie przewidują na dziś żadnych opadów deszczu. Nie ma też alertów w sprawie jakichkolwiek gwałtownych zmian pogodowych.
4: Słuchasz Radia Impuls.

0: wtorkowy poranek z muzyką wybraną dla ciebie.
1: Nie wiem, czy widziałeś, ale na wczorajszym meczu Argentyny z Austrią show skradły nie tylko gole Messiego, ale także jego stuletnie fanka. Przyszła na stadion w biało-błękitnej koszulce z transparentem stuletnia fanka Messiego i od razu podbiła serca kibiców.
0: Tak, kojarzę. I to nie był jej pierwszy raz, bo w internecie jest już znana jako gangsterska babcia. Wcześniej prosiła Messiego na transparencie, żeby się z nią ożenił. Tak po prostu.
1: No bo proszaka bezpośrednia. Messi, kolejna bramka dla gangsterskiej babci. Koniecznie, zasłuż.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
3: Reklama. Przeżyj piękną wakacyjną przygodę w naturze z historią w tle. Dwór Osmolice zaprasza na emocjonujące spływy kajakowe malowniczą rzeką Wieprz. Dla absolutnych amatorów i zaprawionych wioślarzy z finałem przy kiełbasce z ogniska lub specjałach dworskiej restauracji. Przeżyj piękną przygodę w zabytkowym dworze Osmolice, kameralnym kompleksie wypoczynkowym nad rzeką Wieprz. Więcej na dworosmolice.pl.
4: Już dziś w Lidlu. Wszystkie słodycze Vettel. 2 plus 1 za grosz. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Ponadczasowy design. Inteligentne rozwiązania. I dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na alierbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
6: Co masz?
10: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
6: Chipsy Lays? Dzięki.
10: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
6: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
10: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
11: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
3: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tak.

0: prosto.
1: Nie wiem, czy wiecie, ale od wczoraj do 2 lipca, więc czasu sporo, warto patrzeć w niebo. Rój botydów staje się aktywne, a niebo nad naszymi głowami zapełnia się żarzącymi, spadającymi gwiazdami.
2: Tak patrzę, w najbliższych dniach chmury raczej tego widowiska zasłaniać nie powinny, ale sprawdzimy to w prognozie pogody. A za chwilę, punktualnie o 10:00, przekażemy wam kolejne wiadomości.
3: Reklama.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14.
5: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
6: Gastorama.
7: Teoria
6: i praktyka.
7: W teorii miał być nowy grill,
6: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
3: Po reklamie.
2: Minęła już godzina 10, jest wtorek, to 23 dzień czerwca. Czas na wiadomości.
13: Zaczynamy wiadomości Radia Impuls. Wysokie temperatury powietrza mogą być groźne nie tylko dla pieszych, ale także dla kierowców. Przekonał się o tym 30-letni mieszkaniec powiatu lubaczowskiego, który doświadczył bardzo niebezpiecznej sytuacji. Jadąc drogą wojewódzką numer 839 przez Ryki, zasłabł i stracił panowanie nad autem. Samochód zjechał z jezdni i uderzył w drzewo, dachował, a następnie wpadł w zarośla przydrożnego stawu. Mimo groźnego przebiegu zdarzenia zarówno kierowca, jak i podróżująca z nim pasażerka nie odnieśli poważniejszych obrażeń. Badanie wykazało, że mężczyzna był trzeźwy. Policja przypomina, że podczas letnich podróży warto zadbać o odpoczynek i nawodnienie i pamiętać o regularnych przerwach. Historyczny dworzec główny PKP w Lublinie ma przejść kompleksową modernizację. Zanim jednak powstanie projekt przebudowy, o zdanie zostaną zapytani mieszkańcy i pasażerowie. PKP oraz Urban Lab Lublin rozpoczynają konsultacje społeczne dotyczące przyszłości obiektu. To okazja, by wskazać, jakie funkcje i udogodnienia powinny znaleźć się na dworcu oraz co warto w nim zmienić. Planowana inwestycja ma połączyć odnowienie zabytkowego budynku z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań, które poprawią komfort podróżnych. Spotkania konsultacyjne odbędą się w tę środę przy ulicy Spokojnej w Lublinie. Swój udział trzeba potwierdzić elektronicznie. O szczegółach informują Polskie Koleje Państwowe na swojej stronie. Młodzi mieszkańcy Kozienic w wieku od 6 do 11 lat znów mogli zostać studentami. Jesienią czekają ich warsztaty i spotkania, które w atrakcyjny sposób przybliżają naukę, kulturę i świat pasji.
14: Celem zajęć jest rozbudzenie w dzieciach chęci poznawania świata i odważnego zadawania pytań. Na naszym uniwersytecie nie ma egzaminów ani testów. Znajdziemy tu natomiast świetnie skomponowane połączenie edukacji i dobrej zabawy. Dzieci poszerzą u nas swoją wiedzę, ale przede wszystkim miło i w ciekawy sposób spędzą czas.
13: Kozienicki Dom Kultury do tego piątku przyjmuje zgłoszenia od dotychczasowych uczestników. Później ruszą zapisy dla nowych chętnych. W Dęblinie trwają konsultacje dotyczące przyszłości sportu w mieście. Samorząd zaprasza do rozmów przedstawicieli klubów sportowych, trenerów, działaczy, zawodników i organizatorów wydarzeń sportowych. Spotkania poświęcone są m.in. finansowaniu sportu, dostępowi do obiektów, szkoleniu dzieci i młodzieży oraz kierunkom rozwoju lokalnego sportu. Indywidualne konsultacje potrwają do końca tygodnia, a w przyszłym tygodniu zaplanowano także otwarte spotkanie z burmistrzem Dęblina, podczas którego omówione zostaną zebrane propozycje i wnioski. Na tym kończymy na razie wiadomości z regionu. Przed nami kraj i świat.
1: Zaczynamy od dyplomatycznej gry z orderem Orła Białego w tle.
0: Według szefa Kancelarii Prezydenta Karola Nawrockiego, Wołodymyra Zełenskiego zabraknie na rozpoczynającej się pojutrze w Gdańsku konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy.
15: Dzisiaj mamy informacje, najprawdopodobniej nie wiem, czy one się będą materializować, że prezydent Ukrainy ma nie być obecny
16: A wy nie macie żadnej wiedzy na ten temat jako prezydenta?
15: My jako kancelaria, mówił także o tym Marcin Przydacz wczoraj, nie mamy takiej wiedzy, no nie jesteśmy w tym procesie. Jak rozumiem, tutaj pełną odpowiedzialność wziął rząd, ministerstwo, premier, ministerstwo spraw zagranicznych. No i okazuje się, że nie potrafią prowadzić tych spraw. I tak było zarówno przed odebraniem orderu przez pana prezydenta, jak i najwyraźniej po odebraniu tego orderu.
1: Zbigniew Bogucki, gość Tomasza Terlikowskiego, potwierdzał jednocześnie, że order odesłany przez Wołodymyra Zełenskiego już dotarł do kancelarii prezydenta.
0: Karol Nawrocki odebrał Zełenskiemu order Orła Białego za nadanie imienia bohaterów UPA Ukraińskiej Powstańczej Armii Samodzielnemu Centrum Operacji Specjalnych Północ.
1: 11 lipca przypominamy rocznica zbrodni wołyńskiej. Rocznicę Krwawej Niedzieli, kiedy to oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii zaatakowały jednocześnie blisko 100 polskich miejscowości na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej.
0: Był ambasador Polski w Kijowie, Bartosz Cichocki, w kontekście ostatnich napięć polsko-ukraińskich ma prostą receptę.
17: Może lepiej wziąć pauzę. Ale zobaczymy. Według mojej informacji decyzja o nieprzyjechaniu zapadła zanim prezydent Nawrocki ogłosił decyzję w sprawie orderu Orła Białego.
0: Ponad 3600 zawiadomień od poszkodowanych, około 1000 osób przesłuchanych. Prokuratura regionalna w Katowicach informuje o swoich działaniach w sprawie giełdy kryptowalut Zonda Krypto.
1: Łączymy się z Anną Kropaczek-Ganiu. Dzień dobry. Co jeszcze przekazali śledczy?
18: Prokuratura poinformowała m.in. o powołaniu polsko-estońskiego zespołu śledczego, którego celem jest wymiana dowodów i koordynacja działań zmierzających do wyjaśnienia afery. Spółka zarządzająca giełdą była zarejestrowana właśnie w Estonii. Polscy prokuratorzy współpracują także z wymiarem sprawiedliwości Monako. Tam również toczy się śledztwo w sprawie Zonda Krypto. W Polsce zarejestrowano ponad 3600 zawiadomień od pokrzywdzonych, przesłuchano blisko 1000 osób z tej grupy oraz 40 innych osób, które nie są pokrzywdzonymi, ale mają informacje ważne dla wyjaśnienia sprawy. Śledczy zabezpieczyli także ponad 160 sztuk sprzętu elektronicznego oraz pliki z serwerów produkcyjnych Zonda Krypto. Zrealizowano ponad 60 postanowień o przeszukaniu w mieszkaniach i biurach osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych.
13: Temperatura powoli rośnie, a zatrzyma się dziś na poziomie 26 stopni w Puławach i w Kazimierzu Dolnym. Wtorek będzie pełen słońca, chociaż niebo nie jest bezchmurne. Wiatr wieje z północy i jest dziś umiarkowany. W porywach może mieć 25 km na godzinę. Synoptycy nie przewidują na dziś gwałtownych zmian w pogodzie. Można spokojnie zaplanować letni spacer, pamiętając oczywiście o ochronie przed słońcem.
1: Wakacje tuż, prawie już. A czy zastanawialiście się kiedyś, co znaczy wasze imię w innym języku?
2: A może warto wiedzieć tuż przed wyjazdem.
1: Sprawdzimy w tej godzinie. Ewelina Kroczek
2: i Marek Moc, zapraszamy.

0: To wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Walizki prawie spakowane, kierunek wakacje, ale uważajcie, za granicą wasze imię może brzmieć dość oryginalnie.
0: Dokładnie, jeśli masz na imię Ola i jedziesz do Hiszpanii, to krzycząc na plaży, cześć, jestem Ola, lokalni usłyszą po prostu, cześć, jestem cześć.
1: No tak, tak to może brzmieć. Gorzej ma na przykład Kamila w Bułgarii, tam Kamila oznacza po prostu wielbłąd, więc lokalny barman może się mocno zdziwić, kto zamawia coś do picia.
0: Słyszałem też, że Maja, w zależności od akcentu, w Bułgarii oznacza imię albo drożdże.
1: Tak, akcent robi różnicę. Jeśli chcielibyście coś dorzucić w temacie wpadek językowych na wakacjach, to nasz formularz kontaktowy oczywiście znajdziecie na naszej stronie internetowej.

0: Reklama.
1: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3 8 3 3 843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
2: Kaufland jest!
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy winogrona jasne bezpestkowe, opakowanie 500 gramów, tylko 6,99 z Kaufland Card Extra. A ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
4: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl.
5: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
6: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
7: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
8: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
9: Dzień dobry, co ma Pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
0: Po reklamie.
13: To bardzo ciepły i bardzo pogodny dzień w naszym regionie. Na niebie będzie dominować słońce, a zachmurzenie pozostanie niewielkie i raczej symboliczne. Temperatura sięgnie maksymalnie 26 stopni w Puławach i w Markuszowie, więc warunki sprzyjają spacerom i aktywności na świeżym powietrzu. Wiatr umiarkowany, ale bez większego wpływu na odczuwanie pogody. Opadów nie ma w prognozach.

0: To wtorkowy poranek i muzyka wybrana dla ciebie.
1: Przypominamy dzisiaj Dzień Ojca, a jak się okazuje, rekordzistów w tym temacie wiele źródeł podaje, że najstarszym ojcem w historii był Amerykanin James Smith, który podobno został tatą w wieku 101 lat, choć oficjalnie tego nie potwierdzono.
0: Tak, ale za to według Księgi Rekordów Guinnessa pewniakiem jest Australijczyk Les Coley, który doczekał się syna mając 92 lata i 10 miesięcy.
1: Pograć piłkę z dzieciakami raczej nie poszli, ale miłość nie zna granic. Ani wie.
2: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
3: Reklama.
4: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
5: Citroën.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i

0: Jackpot daje wolność na bogato.
1: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
2: Wolę życie w biegu i w obiegu.
3: Pieniądz musi krążyć.
4: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
1: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Po reklamie.
6: Słuchasz Radia

0: Poranek, chociaż dla niektórych to już przedpołudnie, a my o tej porze przypominamy, kto świętuje. Tatusiowie, oczywiście, pozdrawiamy was serdecznie. No jeszcze jedna ważna data w kalendarzu, Dzień Wędkarza.
1: Można to połączyć dwa w jednym, tak więc takiej ryby wszystkim ojcom życzymy. Oprócz tego na liście solenizantów dzisiaj znaleźli się Wanda, Zenon, Jan, Piotr, Anna, Maria, Józef, Zenona, Albin, Sydonia, Edeltruda, Agrypina i Atanazy. Od nas najlepsze życzenia.
2: Reklama.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, zielona 14.
4: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
5: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
6: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
10: Zdrowit. Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
2: Po reklamie.
1: Dziś wtorek to 23 dzień czerwca, już 11. Przed nami kolejne wiadomości.
11: Słuchacie Radia Impuls. Przed nami najnowsze wiadomości z regionu. Tragiczny w skutkach wypadek wydarzył się w niedzielny wieczór w Górze Puławskiej. Na drodze wojewódzkiej prowadzącej w kierunku Janowca zginął 58-letni mieszkaniec gminy Przyłęk. Jak ustalili dotychczas policjanci, mężczyzna został potrącony przez samochód prowadzony przez 20-letniego kierowcę. Do zdarzenia doszło na nieoświetlonym odcinku drogi. Pieszy szedł prawą stroną jezdni i nie miał przy sobie żadnych elementów odblaskowych. Pomimo przeprowadzonej reanimacji jego życia nie udało się uratować. Szczegółowe okoliczności wypadku wyjaśnia policja pod nadzorem prokuratury. To są wiadomości Radia Impuls, a teraz zmieniamy temat. Mężczyźni z Lublina i okolic będą mogli w najbliższych dniach bezpłatnie zadbać o swoje zdrowie. Z okazji Dnia Ojca przygotowano akcję profilaktyczną, która potrwa do końca tygodnia. W wybranych placówkach medycznych dostępne będą badania i konsultacje pomagające we wczesnym wykrywaniu chorób, w tym nowotworów charakterystycznych dla mężczyzn. W programie znalazły się m.in. spotkania z urologiem i dietetykiem oraz omówienie wyników badań PSA. Organizatorzy zachęcają, by nie odkładać profilaktyki na później. Szczegółowe informacje o miejscach i terminach badań udostępnił lubelski ratusz. Mieszkańcy Dęblina będą mieli okazję pozbyć się niepotrzebnych tekstyliów i zużytej odzieży. Jutro na terenie miasta przeprowadzona zostanie specjalna zbiórka takich odpadów. O szczegółach mówi Anna Kruszewska.
12: To kolejna okazja, żeby łatwo i legalnie pozbyć się niepotrzebnych i zużytych ubrań oraz domowych tekstyliów, takich jak pościel, ręczniki, zasłony czy obrusy. Dęblińska zbiórka takich odpadów ruszy w środę rano o godzinie 7. Do tego czasu trzeba zostawić wybrane rzeczy w wyznaczonych miejscach. Mieszkańcy bloków mieszkalnych powinni skorzystać ze specjalnie oznaczonych pojemników, które już dzisiaj zostaną ustawione przy wiatach śmietnikowych na osiedlach. Natomiast mieszkańcy domów jednorodzinnych muszą zapakować wyrzucane tekstylia w worki i wystawić gotowe pakunki przed swoimi posesjami.
11: Organizatorzy przypominają, że akcja dotyczy przede wszystkim ubrań i materiałów, które nie nadają się już do dalszego użytkowania. Odzież w dobrym stanie warto przekazywać organizacjom charytatywnym lub do punktów zajmujących się ponownym wykorzystaniem tekstyliów. Na terenie Kazimierskiego Parku Krajobrazowego pojawiły się nowe drewniane budki. To specjalne schronienia dla popielicy szarej, rzadkiego i objętego ochroną gatunku gryzonia, który na Lubelszczyźnie występuje głównie właśnie tutaj oraz na Roztoczu. Akcję prowadzi zespół lubelskich parków krajobrazowych. Budki mają zapewnić zwierzętom bezpieczne miejsca do odpoczynku, rozmnażania i zimowania. To element działań związanych z ochroną przyrody i cennych wąwozów lesowych. Przyrodnicy podkreślają, że takie inicjatywy pomagają zachować lokalne populacje tego rzadko spotykanego ssaka. Region na razie za nami, pora na kraj i świat. Zaczynamy od wojskowego Schengen.
13: Europosłowie poparli kilkadziesiąt minut temu przepisy, które mają zlikwidować biurokratyczne bariery dla transportu wojsk w Unii Europejskiej.
11: Katarzyna Szmańska-Borgino, nasza brukselska korespondentka z aktualnymi faktami z Brukseli. Kasiu, przypomnijmy, co dla nas oznacza to wojskowe Schengen.
14: Polska najbardziej skorzysta z tego projektu. Po pierwsze, w razie kryzysu wojska sojusznicze będą mogły znacznie szybciej dotrzeć na wschodnią flankę NATO. Po drugie, do Polski trafią miliardy euro z przyszłego budżetu Unii na modernizację infrastruktury od dróg i mostów poprzez linie kolejowe, po porty, lotniska i sieci cyfrowe. Kompromis wypracowany w Parlamencie Europejskim zakłada skrócenie czasu wydawania zezwoleń na transgraniczny transport wojsk do 2 dni. Już w 2028 roku ma też powstać bezpieczna platforma do elektronicznej obsługi takich transportów, czyli o 2 lata wcześniej niż proponowała Komisja Europejska. Dla Polski istotne jest również, że nowe przepisy są w pełni zgodne z procedurami NATO.
13: Czynniki społeczne mają porównywalny wpływ na nasze zdrowie jak czynniki genetyczne, tak przekonują naukowcy z Nowego Jorku.
15: Wyniki ich badań pokazują, że środowisko, tryb życia, zasoby czy relacje społeczne powinny być przy ocenie ryzyka pewnych chorób brane pod uwagę równie poważnie jak uwarunkowania genetyczne.
11: W studiu Grzegorz Jasiński.
15: Dzień dobry.
11: Te doniesienia, Grzegorzu, mają istotne znaczenie dla profilaktyki.
15: Tak, XXI wiek przyniósł gigantyczny postęp badań genetycznych, ale doniesienia badaczy Icahn School of Medicine sugerują, że dopiero uwzględnienie wielu nawet drobnych czynników społecznych i środowiskowych pozwala precyzyjnie wskazać, kto jest w istotny sposób zagrożony konkretnym schorzeniem. W swoich analizach brali pod uwagę około 100 takich czynników, w tym tak rzadko oceniane jak samotność, i zauważyli, że mają na nasze zdrowie porównywalny lub w niektórych wypadkach nawet większy wpływ niż powszechnie stosowane wskaźniki genetyczne. Ich analiza objęła 6 powszechnie występujących dolegliwości: astmę, przewlekłą chorobę nerek, chorobę wieńcową, podwyższony poziom cholesterolu, raka piersi i raka prostaty. Przekonują jednak, że nowoczesne techniki analizy danych powinny szybko rozszerzyć wiedzę na wiele innych chorób.
11: Po godzinie 11 termometry w naszym regionie pokazują już 23 stopnie Celsjusza, a po południu wskazania wzrosną o jeszcze 3 oczka. W całym regionie jest dziś słonecznie i pogodnie. Wiatr jest umiarkowany, w porywach może mieć do 25 km na godzinę. Może być odczuwalny, ale nie będzie przeszkadzał w codziennych aktywnościach, raczej przyniesie ochłodę. Synoptycy nie przewidują deszczu.
0: Wtorkowe przedpołudnie to co? W dniu wędkarza, nie na grzyby, tylko na ryby, tak?
1: Oczywiście, że tak, chociaż kiedy słońce wysoko, to raczej ryby głęboko ukryte pod wodą.
0: To może później. Za dziś dziękuję. Ewelina Kroczek
1: i Marek Moc.
0: Do usłyszenia, do jutra.
16: Radio Impuls.

0: Już 28 czerwca zapraszamy do Końskowoli na Dzień Otwartych Drzwi Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Agrowyspa pełna innowacji i regionalnych smaków. Nowoczesne sadownictwo, ponad 600 poletek doświadczalnych, pokazy dronów rolniczych i autonomicznego robota oraz pasieka hodowlana pożóg. O dobry humor zadba formacja Châtelet. 28 czerwca, Końskowola. Zapraszamy!
1: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. We wtorek i środę świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Skorzystaj z okazji na pyszny obiad. Świeże mięso wieprzowe z Lady od 50% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
2: jest! Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
3: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alierbanku.
8: Aha.
9: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow.
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na alierbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alierbanku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: Uwaga! Super promocja w Teddy.
12: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
13: Po reklamie.
14: Przed nami spokojne letnie wtorkowe popołudnie z dużą ilością słońca. Temperatura w Puławach i w Zwoleniu sięgnie 26 stopni Celsjusza. Deszczu dziś nie będzie, więc aura sprzyja spędzaniu czasu na zewnątrz. Kolejne dni zapowiadają się bardzo podobne. Synoptycy nie przewidują na razie powrotu upału. Tegoroczne lato zaczyna się w naszym regionie dość spokojnie.
15: Słuchasz Radia Impuls.

0: Reklama.
1: Restauracja Pustelnia zaprasza na Wielkie Święto Rybaka 27 i 28 czerwca od godziny 12. Wstęp wolny, czekają na Was pokazy kulinarne z degustacją, kiermasz lokalnych produktów, konkursy z nagrodami, muzyka na żywo i animacje dla dzieci. Spędź ten weekend z nami. Szczegóły znajdziecie na rybypustelnia.pl. Do zobaczenia!
2: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
3: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
4: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
5: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skierpiątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
9: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
10: Ty plus wakacje w ogrodzie równa się wyprzedaż na maksa w Carrefourze. Teraz meble ogrodowe ze zwrotem 30% w ebonie na kolejne zakupy. Oferta ważna do 27 czerwca. Szczegóły na carrefour.pl.
0: Po reklamie.
11: Słuchasz Radia Impuls.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, Zielona 14.

0: Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od 1,99 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
4: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
5: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu gotówkowego do 120 rat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
9: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu. Po reklamie.
10: Właśnie minęło południe. Słuchacie Radia Impuls. Zapraszamy na wiadomości.
11: To jest Radio Impuls, czas na wiadomości. Mieszkańcy regionu odwiedzający targowisko przy ulicy Dęblińskiej w Puławach zwracają uwagę na problem z parkowaniem. Powodem jest zmniejszenie terenu przeznaczonego dla handlujących. Część placu została zajęta przez inwestycję powstającą na sąsiedniej prywatnej działce, a to zdaniem sprzedających przekłada się na spadek liczby klientów. Sytuację na targu sprawdziła nasza reporterka Weronika Szydłowska, która rozmawiała z handlującymi.
12: Tutaj nam zrobili bardzo duży brak parkingu. Po prostu nas od wszystkiego tego. Targowisko jest. Pobory ponosimy za to jakiekolwiek koszta. Ponosimy koszta duże, proszę panią. Nie ma tutaj na tą chwilę żadnej drogi ewakuacyjnej. Nie ma po prostu niczego. Tu w razie czego, co by się stało, to proszę panią, widzi pani. Jest jedno skupisko. Część klientów nam rezygnuje ze względu na to, że dojazd, że są wpuszczane samochody pojedynczo. No czegoś takiego to chyba być nie może, no bo jeżeli cokolwiek otwieramy, czy jakiekolwiek coś robimy, no to musimy pomyśleć o tym, o parkingu, o dojeździe do klientów. On to wszystko musi mieć, on za to płaci, proszę panią. No a mamy w tej chwili tak, jak mamy. No trudno nam jest cokolwiek powiedzieć. Kto co z tym zrobi, kto się tym zajmie, nie wiemy.
11: A co na to zarządca terenu w nieruchomości Puławskie? Mówi prezes spółki Andrzej Ryl.
13: Pierwszego dnia, kiedy ta działka prywatna została ograniczona, no trochę nas to zaskoczyło, bo właściciel nie poinformował nas o tym. W związku z tym tam doszło do zakorkowania tego terenu kompletnie. I w związku z tym, no musieliśmy to jakoś zorganizować i w tej chwili wpuszczamy do parkowania bardzo ograniczoną liczbę kupujących. Ta liczba to około 50-55 miejsc do parkowania. Wpuszczamy, jeżeli są wolne miejsca, no i z preferencją dla osób starszych, ewentualnie niepełnosprawnych, no a pozostali muszą parkować na terenie Leroy Merlin.
11: Trwają rozmowy spółki z właścicielami okolicznych działek. Sprawa jest rozwojowa. A teraz uspokajamy tych, którzy wybiorą się do Lublina. Na terenie miasta dziś będzie słychać strzały, a w rejonie pasa ćwiczeń taktycznych Majdanek może pojawić się także zadymienie. To efekt zaplanowanego szkolenia żołnierzy 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej. Podczas ćwiczeń wykorzystywane będą środki pozoracji pola walki, w tym ślepa amunicja i granaty dymne. W związku z tym mieszkańcy mogą zauważyć wzmożoną aktywność wojskową, hałas oraz dym. Jednak, jak podkreśla wojsko, są to działania rutynowe, realizowane zrealizowane zgodnie z harmonogramem i nie ma powodów do niepokoju. Jeśli planujecie sobotnią wizytę w Puławskim Parku Wodnym, warto pamiętać o kilku zmianach. Między godziną 8 a 15 odbędą się tam otwarte Mistrzostwa Puław w pływaniu. W tym czasie z użytkowania wyłączony będzie 50-metrowy basen sportowy, ale pozostała część obiektu będzie dostępna dla klientów. Przygotowano także promocyjne ceny biletów do strefy rekreacyjnej. Dodatkowo ze względu na Festiwal Kobiecej Piłki Nożnej organizowany na pobliskim stadionie nieczynny będzie parking przy Parku Wodnym przy ulicy Hauke Bosaka. W tym wydaniu to już wszystko z regionu. Sprawdźmy doniesienia z kraju i zagranicy.
2: Nie ma żadnych sygnałów, że Wołodymyr Zełański nie przyjedzie do Polski. Prezydent Ukrainy, przypomnijmy, miał w czwartek wziąć udział w konferencji do spraw odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Po tym jak Karol Nawrocki zdecydował o odebraniu Zełańskiemu orderu Orła Białego, wizyta w Polsce stanęła pod znakiem zapytania. Łączymy się z Jakubem Rybskim. Dzień dobry.
10: Dzień dobry,
2: Jakubie,
10: jestem.
2: Jakubie, właśnie, czy to znaczy, że prezydent Ukrainy nie zrezygnuje z tej konferencji?
10: Wiele na to wskazuje. Jak usłyszałem nieoficjalnie, zarówno w resorcie spraw zagranicznych, jak i w Ministerstwie Aktywów Państwowych, które organizuje te konferencje. Trwają rozmowy z przedstawicielami Ukrainy i dopinany jest ostateczny harmonogram i plan konferencji z udziałem Wołodymyra Zełańskiego. Do tej pory Ukraina nie przedstawiła żadnych zmian w składzie swojej delegacji.
2: Jakubie, a wiadomo, kto jeszcze weźmie udział w tym wydarzeniu w Gdańsku?
10: Konferencję na pewno otworzy szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Z moich informacji wynika, że udział potwierdziły delegacje z 50 krajów. Na pewno do Gdańska przyjedzie kanclerz Niemiec Friedrich Merz, szef Rady Europejskiej Antonio Costa, prezydent Litwy Gitanas Nausedy, a także premierzy Finlandii, Czech i Słowacji.
2: Trwa przesłuchanie Dariusza R., który w Mierzawie, w Świętokrzyskiem, miał zabić swojego teścia, a także ciężko ranić teściową. 49-latek, były policjant, został zatrzymany wczoraj, po 3-dniowych poszukiwaniach. Krzysztof Zasada zajmuje się tą sprawą. Witamy cię.
14: Dzień dobry.
2: Krzysztof, jakie ostatecznie zarzuty usłyszał ten mężczyzna?
14: Zgodnie z postanowieniem prokuratury, Dariusz R. jest podejrzany o zabójstwo i usiłowanie zabójstwa. W ten sposób śledczy potraktowali to, co wydarzyło się w domu w Mierzawie. Teść podejrzanego nie żyje, teściowa w ciężkim stanie z licznymi ranami jest w szpitalu. Jeszcze wczoraj po zatrzymaniu 49-latek przyznał się policjantom do zabójstwa, dziś formalnie usłyszał zarzuty. Jak usłyszałem, najpewniej prokuratura wystąpi do sądu o przedłużenie mu aresztu, który do tej pory orzeczono na 14 dni.
10: Nawet 29 stopni Celsjusza będą dzisiaj wskazywały termometry w Puławach. Popołudnie może być chwilami nieco pochmurne, ale jeszcze będą przejaśnienia. Za to dosyć pogodnie ma być w nocy i wcale nie bardzo zimno, choć temperatura spadnie do 11 stopni Celsjusza. Jutro trójka z przodu na termometrach, no bo synoptycy przewidują w Puławach 30 stopni. Zachmurzenie będzie początkowo małe, potem wzrośnie do dużego, natomiast w drugiej części środy znów pojawiać się będą większe przejaśnienia, no i zarówno dziś, jak i jutro bez opadów. No to dzień dobry, tuż po południu 23 czerwca. Dla mnie akurat w dniu bardzo ważnym, bo to Dzień Ojca. Oprócz tego dzisiaj imieniny Wandy i Zenona, a ja nazywam się Łukasz Tymków i zapraszam na wspólne popołudnie. Będę z wami do 17.
15: Radio Impuls.

0: Przypominamy o tym, że w gminie Baranów władze proszą, żeby ograniczyć zużycie wody do podstawowych potrzeb domowych. Chodzi o to, żeby nie wykorzystywać kranówki do podlewania ogrodów czy trawników, mycia samochodów czy chociażby napełniania basenów. Wszystko po to, żeby utrzymać odpowiednie ciśnienie w wodociągach, a to m.in. zapewni sprawne działanie chociażby hydrantów. O tym, czy sytuacja hydrologiczna, czyli ta związana z nawodnieniem, się zmieni, powiemy Wam za chwilę.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
4: To pewne, nie

0: maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. A mięso mielone z łopatki wieprzowej Kraina Mięs 500 gramów 5,49 za każde opakowanie przy zakupie 2 opakowań z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. Biedronka.
1: Taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
3: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
3: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
5: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
6: Widaron.
5: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
6: Widaron.
5: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
6: Widaron.
5: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
6: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
7: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
8: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
9: Po reklamie.
10: Dziś maksymalnie 29 stopni Celsjusza w Puławach. No i dodajmy jeszcze, że odczuwalna temperatura może być trochę wyższa ze względu na to, że zachmurzenie będzie wzrastało do dużego, ale nie pojawią się żadne zjawiska w postaci deszczu czy też burz. Nocą temperatura może spaść do 11 stopni, dlatego też myślę, że będzie okazja wywietrzyć mieszkanie. Jutro natomiast do 30 stopni Celsjusza będą wskazywały termometry w Puławach. Trochę mniej, bo 28 przy widuje się w Lublinie.
11: Słuchasz Radia Impuls.

0: Tak jak już mówiłem, tuż po 12 dzisiaj mamy Dzień Ojca. No i pewnie nieraz to dzisiaj słyszeliście. No i teraz, panowie, do was odezwa będzie. Zachęcamy was do skorzystania z bezpłatnych konsultacji i badań profilaktycznych, zwłaszcza tych w kierunku nowotworów, na jakie zapadają mężczyźni. Akcja rozpoczęła się dzisiaj i będzie trwała do piątku. Biorą w niej udział placówki medyczne z Lublina. A żeby łatwiej podejmować decyzję, do której placówki się zgłosić, to już za chwilę w Radiu Impuls będzie pomagać wam w tym Madonna.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie ser żółty w plastrach Mlekowita 150 gramów, 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A artykuły marki Lindt kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14.
4: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. I arbuz drobnopestkowy. Cena przed obniżką 7,99. A teraz 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość

0: sen. Dłomen. Prosto i po męsku. Zdrowid.
1: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: już niedługo zakończy się pierwsza godzina dzisiejszego wtorkowego popołudnia. Przed nami tydzień z bardzo upalną pogodą, a zatem można powiedzieć, że lato w tym roku się nie spóźniło, no i jak na razie dopisuje. A szczegóły na temat prognozy pogody tej długoterminowej, będziemy w niej zaglądać w stronę weekendu, pojawią się tuż po 13:00. Zostańcie z nami.
1: Reklama.

0: produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Notino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na notino.pl.
1: Notino. Today is yours. Feel good.
2: Kto zwalcza ból?
3: Voltaren!
2: Kto?
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
8: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
9: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
7: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
10: Po reklamie.
11: Tu Radio Impuls, minęła 13:00, przed nami wiadomości.
12: Zaczynamy popołudniowe wydanie wiadomości Radia Impuls. Coraz mniej czasu zostało do terminowego zakończenia remontu drogi wojewódzkiej na odcinku z Chodla do Urzędowa. Ale jak informuje Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, prace przy tej inwestycji są mocno zaawansowane. Szczegóły sprawdziła Weronika Szydłowska.
13: Remont trasy, która łączy nasz region z powiatem kraśnickim, zakłada przebudowę 10 km istniejącej drogi oraz nowy odcinek liczący niemal kilometr. Zmieni się też 15 skrzyżowań, pojawi się 16 zatok autobusowych i 2 zatoki do kontroli ruchu. Jednocześnie powstaną także nowe ścieżki dla rowerzystów. W sumie mają mieć aż 12 kilometrów. Projekt zakłada również stworzenie nowego mostu nad dopływem rzeki Antonówki i budowę nowoczesnego oświetlenia.
12: W projekcie przewidziano także rozwiązania proekologiczne, między innymi przepusty umożliwiające bezpieczne przejście zwierząt zamieszkujących okoliczne tereny. Lublin rozpoczął starania o tytuł Europejskiego Miasta Sportu 2028. Miasto złożyło już oficjalny wniosek do Federacji Europejskich Stolic i Miast Sportu. To pierwszy etap procesu aplikacyjnego. Władze podkreślają, że sport jest jednym z filarów rozwoju Lublina, zarówno społecznego, jak i gospodarczego. Kandydatura ma otworzyć drogę do nowych inwestycji, współpracy międzynarodowej i dodatkowych środków na rozwój sportu i aktywności mieszkańców. Lublin to dziś jeden z najmocniejszych ośrodków sportowych w Polsce, z 9 drużynami w najwyższych ligach i licznymi sukcesami zawodników na arenie międzynarodowej. To są wiadomości Radia Impuls, a teraz zmieniamy temat na wypadający dzisiaj Dzień Ojca. Tata na urlopie z dzieckiem to już nie rzadkość. Z danych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zmienia się model rodzicielstwa w Polsce. O tym, jak jest w naszym regionie, mówi Małgorzata Korba z lubelskiego oddziału zakładu.
14: Wydłużenie urlopu rodzicielskiego skutecznie zmobilizowało część ojców do tego, żeby z niego skorzystać. Przypomnę, że od 3 lat każdy z rodziców ma po 9 tygodni urlopu rodzicielskiego tylko dla siebie. Nie da się go przenieść, a niewykorzystana część przepada. Kiedyś tata na rodzicielskim był rzadkością, a teraz coraz częściej panowie korzystają ze swoich uprawnień i to ważne podkreślają, że to był dla nich wartościowy czas z dzieckiem i z rodziną. W całym ubiegłym roku na urlopie rodzicielskim było niemal 2700 ojców z województwa lubelskiego, a od stycznia do kwietnia tego roku już niemal 1200.
12: Dla przyszłych i obecnych rodziców ZUS przygotował specjalny poradnik, dzięki któremu jest im łatwiej odnaleźć się w gąszczu przepisów ubezpieczeniowych. Znajdziecie go na stronie zus.pl. Puławski Teatr Agrawka zaprasza dziś młodych widzów na premierę swojego najnowszego spektaklu. Przedstawienie powstało na podstawie bajki Katarzyny Kozłowskiej o kruku, który chciał zostać papugą i jest podsumowaniem całorocznej pracy młodych aktorów działających przy Puławskim Ośrodku Kultury. Spektakl w pełen humoru sposób opowiada o przyjaźni, życzliwości oraz akceptacji siebie, przypominając, że każdy jest wyjątkowy na swój swój sposób. Dzisiejsza premiera odbędzie się w sali widowiskowej Domu Chemika. Początek o godzinie 18, wstęp wolny. W tym wydaniu to wszystko z regionu. Sprawdźmy, co nowego w kraju i na świecie.
3: Pilna odprawa rządu w związku z upałami. Posiedzenie przedstawicieli MSWiA, służb podległych ministerstwu oraz wojewodów. Krzysztof Zasada zna więcej szczegółów na ten temat.
15: No po pierwsze chodzi o wydanie rekomendacji przedstawicielom władz lokalnych, funkcjonariuszom służb, obywatelom, a także zarządcom obiektów infrastruktury krytycznej w związku z upałami. Ci ostatni muszą na przykład przygotować się na możliwe awarie instalacji. Lokalne administracje mają zapewnić mieszkańcom infrastrukturę do schładzania. Chodzi chociażby o kurtyny wodne. Dla mieszkańców będą wydane rekomendacje, by unikać wychodzenia na zewnątrz w porze szczytowych upałów.
16: Zwracać będziemy uwagę na opiekę nad osobami starszymi i schorowanymi w tym okresie. Będziemy mówić o wzmocnieniu potencjału służb medycznych, bowiem z reguły przy wysokich temperaturach będzie więcej omdleń i innych sytuacji.
15: Mówił mi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz. Poza tym straży pożarnej wydane zostaną polecenia przygotowania się na możliwy wzrost liczby pożarów. Z kolei pogotowi wodnemu wydane będą rekomendacje o zwiększeniu uwagi na osoby odpoczywające nad wodą.
3: Rząd Litwy podał się do dymisji po zmianach w koalicji. Na mocy porozumienia nowej większości stanowisko rządu szefa ma objąć lider socjaldemokratów Mindaugas Sinkevičius. Nowa koalicja, do której dołączyli demokraci, posiada obecnie 75 mandatów w 141-osobowym parlamencie. Zmiany w sędziowaniu, w ceremonii przedmeczowej czy przerwy na nawodnienie to tylko kilka zmian, jakie wprowadzono na trwającym w USA, Kanadzie i Meksyku mundialu. Za nami już ponad połowa meczów w fazie grupowej. Zmiany można więc ocenić. Wojciech Marczyk. Wojtku, które zmiany zawodnicy i trenerzy oceniają pozytywnie, a które negatywnie?
17: Piłkarze narzekają na zmiany w sędziowaniu, a właściwie na brak konsekwencji przy egzekwowaniu przepisów. Z pewnością jednak kary minuty poza boiskiem za symulowanie przewinień wpłynęły na płynność gry. Najmniej podoba się jednak wprowadzenie tzw. przerw na nawodnienie, które dla amerykańskich stacji telewizyjnych stały się właściwie przerwami reklamowymi. Nawet selekcjonerzy narzekają, że mecze z tego powodu zostały podzielone na kwarty. Myślę, że zmienia to charakter meczu bardziej niż myślałem. Jako trener oczywiście lubię mieć wpływ i trzymać drużynę w ryzach, ale ogólnie myślę, że bardziej lubię piłkę nożną, gdy gra się w nią jednym ciągiem, w jednej połowie. Wyjaśniał Thomas Tuchel, selekcjoner Anglików. Dobrze przyjęta została zmiana ustawienia drużyn w czasie odgrywania hymnów narodowych.
3: Dzisiaj o 19:00 mundialowy pojedynek Portugalia-Uzbekistan. O 22:00 Anglia zmierzy się z Ganą. W nocy natomiast Panama zagra z Chorwacją, a Kolumbia z Demokratyczną Republiką Konga.
11: Do końca dnia 29 stopni Celsjusza będą wskazywały termometry w Puławach. Zachmurzenie ma być duże, ale pod wieczór pojawi się znowu więcej pogodnego nieba. Nocą ma być prawie bezchmurnie i tak będzie też przed południem jutro. Co ważne, nad ranem minimalnie 11 stopni, więc będzie szansa trochę schłodzić na przykład budynki, a jutro 28 w Lublinie i 30 w Puławach. Jak na razie nie widać na horyzoncie deszczu. Chcieliśmy lata, to je mamy. Dziś 23 czerwca. Przypominamy, że to jest Dzień Ojca. Jest też dzisiaj Dzień Służby Publicznej i Dzień Wędkarza. Razem z Wami do 17 w Radiu Impuls Łukasz Tymków. Muzyka wybrana dla Ciebie.
4: Radio Impuls.

Mamy dzisiaj co prawda wtorek, ale już teraz warto uprzedzić Was o tym, że jeśli planujecie sobotnią wizytę w Puławskim Parku Wodnym, to warto pamiętać o kilku rzeczach. Między 8 a 15 będą się tam odbywały otwarte Mistrzostwa Puław w pływaniu, a co za tym idzie, 50-metrowy basen sportowy będzie wyłączony z użytkowania, natomiast pozostała część obiektu będzie dla Was dostępna. Nieczynny będzie też parking przy Parku Wodnym przy ulicy Hałkę Bosaka, a to wszystko dlatego, że będzie się też odbywał Festiwal Kobiecej Piłki Nożnej zorganizowany na pobliskim stadionie. A o tym, czy pogoda będzie sprzyjała w weekend pływaniu i schładzaniu się w wodzie, powiem Wam za chwilę.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
3: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
4: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
10: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
11: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
10: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
12: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
13: Skoda. Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
14: Uwaga! Super promocja w Teddy.
15: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
16: Po reklamie.

Pewnie nie jedna ze słuchających nas właśnie osób doskonale zna historyczny dworzec główny PKP w Lublinie. No i on ma przejść kompleksową modernizację, ale zanim powstanie projekt, każdy z was może wypowiedzieć się, jak on ma wyglądać. Już jutro spotkanie konsultacyjne przy ulicy Spokojnej w Lublinie, ale trzeba potwierdzić swój udział elektronicznie. Szczegóły na ten temat znajdziecie na stronach PKP. No i aż chciałoby się teraz zrobić bim bam. Już za chwilę z peronu pierwszego odjedzie Blue Lagoon i Heartbreaker w Radiu Impuls.

0: Reklama.
1: Już 28 czerwca zapraszamy do Końskowoli na Dzień Otwartych Drzwi Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Agrowyspa pełna innowacji i regionalnych smaków. Nowoczesne sadownictwo, ponad 600 poletek doświadczalnych, pokazy dronów rolniczych i autonomicznego robota oraz pasieka hodowlana Pożóg. O dobry humor zadba formacja Châtelet. 28 czerwca, Końskowola. Zapraszamy.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
4: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
8: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow!
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa, opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
0: Po reklamie.

Podobno wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. I o Rzymie na pewno będzie jeszcze dzisiaj przed 17 w Radio Impuls. Będzie też trochę wystrzałowo w kontekście Lublina. No już za chwilę najnowsze wiadomości.

0: Reklama.
1: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
0: Citroën. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: Po reklamie.
2: Właśnie mija 14. Wielu z was kończy pracę, a my prezentujemy najnowsze wiadomości.
3: Kolejna zdezorientowana seniorka błądziła po mieście. Tym razem to historia z Opola Lubelskiego. Tym tematem zaczynamy nowe wydanie wiadomości Radia Impuls. Policjanci z Opolskiego Wydziału Ruchu Drogowego pomogli zdezorientowanej seniorce, która w upalny dzień poruszała się sama po centrum miasta. Kobietę zauważyli świadkowie, którzy zwrócili uwagę na jej stan i trudności w komunikacji, po czym powiadomili patrol policji. Funkcjonariusze szybko odnaleźli seniorkę, udzielili jej pomocy i ustalili jej tożsamość. Następnie kobieta została bezpiecznie odprowadzona i odwieziona do miejsca zamieszkania. A teraz przenosimy się do Puław. Brak wystarczającej liczby miejsc postojowych to problem, który daje się we znaki osobom handlującym na puławskim targowisku przy ulicy Dęblińskiej. Czy to wpłynęło na ilość klientów? Sprawdzała to na miejscu nasza reporterka Weronika Szydłowska.
4: Mało tego, że widać mniejszą ilość klientów, proszę panią, to jeszcze klienci się sami określają w ten sposób, że przestaniemy przyjeżdżać, bo nie mamy dojazdu, bo nie jesteśmy wpuszczeni. Mamy. To jest wypowiedź klientów. To cytat po prostu. Cytat, który cały czas nam przytaczają tutaj.
5: Utarg jest 30-50% niższy w zależności od targu. To spadło nam momentalnie. Powiem. Najgorszy był pierwszy targ po tym bałaganie, bowiem był jeden wielki korek przez całe targowisko i klienci stali w samochodach, nie mieli jak wjechać, jak wyjechać. Na całym targowisku był korek nawet między straganami, a teraz korka nie ma. Tylko dlatego, że nie ma klientów, bo nie mają jak wjechać. No to jest dla nas to jest to samo.
3: Co w tej sytuacji zamierza zarządca targowiska Spółka Nieruchomości Puławskie? Mówi prezes Andrzej Ryl.
6: No trudno jest o rezultat konkretny, bo teren nie jest z gumy. Powierzchnia jest ograniczona granicami działek, które są w naszym administrowaniu. I my na tym terenie musimy sobie teraz radzić. Ludzie się po prostu przyzwyczaili do tego, że każdy się ustawia tam, gdzie chce, zwłaszcza na prywatnych działkach, bo na tej działce, gdzie jest, czy na tych działkach, na których jest targowisko, to zawsze regulowaliśmy ruch i sposób ustawiania się, ale teraz te możliwości są mniejsze, bo po prostu zmniejszyła się powierzchnia.
3: Sprawa ma charakter rozwojowy. A już jutro w Puławach odbędzie się 32. gala Nasi Najlepsi. Po raz kolejny najlepsi uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz uczniowie niepublicznych liceów otrzymają jednorazowe stypendia naukowe prezydenta miasta Puławy. Będzie to zarazem podsumowanie mijającego roku szkolnego i okazja, by docenić wysiłek młodych ludzi. Środowa gala odbędzie się w sali widowiskowej Domu Chemika o godzinie 17. Na razie to wszystko z regionu, przed nami kraj i świat.
7: Premier grozi dymisjami w Narodowym Funduszu Zdrowia. W trakcie wystąpienia otwierającego posiedzenie rządu Donald Tusk wrócił do afery w służbie zdrowia, tej dotyczącej wyłudzania przez lekarzy pieniędzy ze szpitali i leczenia partyjnych działaczy bez kolejki. Łączymy się z Krzysztofem Berendą.
8: Premier w trakcie swojego wystąpienia przytoczył kolejne przykłady wystawiania przez niektórych lekarzy rachunków za podejrzanie długie dyżury.
9: W jednej z wojewódzkich stacji pogotowia 488 godzin w ciągu miesiąca. Prawie 17 godzin na dobę, każdej doby. No i to jest płacone, jak się domyślam. Mamy dyżur bez przerwy, 120 godzin dyżuru non-stop.
8: Jeżeli to były prawdziwe rozliczenia, to ktoś narażał życie pacjentów. Jeżeli były fałszywe, to ktoś okradał państwo, tak mówi premier.
9: Ja jednak wykluczam to myślenie, że NFZ odpowiedzialny za płacenie pieniędzy był tak długo zupełnie bezradny. Jeśli chodzi o kontrolowanie i egzekwowanie przepisów prawa i też zdrowego rozsądku w tych działaniach.
8: Szef rządu ponownie zapowiedział nowe przepisy w tej sprawie, ponownie bez konkretów.
7: Ukraińska premier Julia Swirydenko stanie na czele delegacji, która weźmie udział na rozpoczynającej się w czwartek konferencji na rzecz odbudowy Ukrainy w Gdańsku. Szefowa ukraińskiego rządu poinformowała o tym na platformie Telegram. Jakub Rybski.
10: W składzie ukraińskiej delegacji znajdą się przedstawiciele ukraińskiego biznesu, szefowie państwowych spółek, a także ministrowie i parlamentarzyści. Z oświadczenia wynika zatem, że Wołodymyra Zełenskiego nie będzie na konferencji do spraw odbudowy Ukrainy. Nasz zespół ma jasno określone zadanie, osiągnięcie konkretnych porozumień, które wzmocnią zdolności obronne Ukrainy oraz poszerzą współpracę gospodarczą z partnerami, napisała Julia Swirydenko i stwierdziła, że Ukraina oczekuje, tu cytat, podpisania szeregu ważnych porozumień z partnerami międzynarodowymi, w szczególności dotyczących wzmocnienia naszego sektora energetycznego. Dodała, że jej kraj szanuje swoich partnerów i na zasadzie wzajemnego szacunku buduje współpracę. Z moich informacji wynika, że strona polska o tym, że prezydenta Ukrainy zabraknie na konferencji, dowiedziała się z mediów, a także z oświadczenia ukraińskiej premier.
7: Minister energii opublikował nowe obwieszczenie dotyczące cen paliw w Polsce. Od jutra liter benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 5 zł 97 groszy, a benzyny 98 6 zł 68 groszy. Za olej napędowy zapłacimy tyle samo co dzisiaj, maksymalnie 6 zł 11 groszy.
2: Bardzo ciepło do końca dnia, 29 stopni Celsjusza. Nad ranem będzie można się trochę schłodzić, bo ma być minimalnie 11 stopni. Tyle przewidują synoptycy w Puławach. Jutro w Lublinie 28 i 30 w Puławach. No ale popatrzmy jeszcze na niebo. Zachmurzenie może być jeszcze dzisiaj duże. Pod wieczór znowu pojawiać się będzie więcej pogodnego nieba. Noc ma być prawie bezchmurna. Podobnie zresztą jak czas jutro przed południem. Potem znów może się zacząć chmurzyć i znowu pojawią się większe przejaśnienia. To co ważne, to na pewno zarówno dziś, jak i jutro nie będzie padać. W Radiu Impuls rozpoczynamy kolejną godzinę popołudnia 23 czerwca. Przypominamy, w Dniu Ojca. Już za 3 dni koniec roku. W tej godzinie na pewno co nieco o tatusiach XXI wieku, a razem z wami dumny ojciec trójki dzieci Łukasz Tymków. Zapraszam.
1: Radio Impuls.

0: Ważne ogłoszenie dla mieszkańców Lublina i tych, którzy Lublin dzisiaj odwiedzają. Tam może być słychać strzały i może pojawić się zadymienie, ale możecie być spokojni. To efekty szkolenia żołnierzy 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej, którzy dzisiaj wykorzystują środki pozoracji pola walki, w tym ślepą amunicję i granaty dymne. Wojsko podkreśla, że to zaplanowane ćwiczenia, realizowane zgodnie z harmonogramem i nie ma powodu do niepokoju. A czy w pogodzie wydarzą się jakieś gwałtowne zjawiska? O tym już za chwilę. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls. Reklama. Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład do środy polskie ziemniaki wczesne na wagę złoty 49 za kilogram. Tak, złoty 49 za kilogram. Oraz pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Świętuj urodziny dr Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr Materac. Puławy, zielona 14.
4: Przeżyj piękną wakacyjną przygodę w naturze z historią w tle. Dwór Osmolice zaprasza na emocjonujące spływy kajakowe malowniczą rzeką Wieprz. Dla absolutnych amatorów i zaprawionych wioślarzy z finałem przy kiełbasce z ogniska lub specjałach dworskiej restauracji. Przeżyj piękną przygodę w zabytkowym dworze Osmolice, kameralnym kompleksie wypoczynkowym nad rzeką Wieprz. Więcej na dworosmolice.pl.
5: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugi odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skier Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: Kazimierz

0: prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
1: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
2: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się słodki upominek na koniec roku szkolnego. Teraz wszystkie bombonierki i praliny w promocji, drugie 60% taniej. Oferta ważna do 28 czerwca.
7: Carrefour w sumie najlepszy jest.
8: Po reklamie.
9: Dzisiaj prawie 30, a jutro równe 30 stopni będą wskazywały termometry w Puławach. W ciągu najbliższej doby nie powinny pojawić się żadne opady. Synoptycy też nie widzą na horyzoncie burzy. Zarówno dziś, jak i jutro zachmurzenie będzie duże, z pojawiającymi się większymi przejaśnieniami. Ten tydzień będziemy kończyli bardzo upalną aurą. Od 33 do 36 stopni mogą w weekend wskazywać termometry w regionie. Pamiętajcie o nawadnianiu się i unikaniu pełnego słońca.
10: Słuchasz Radia Impuls.

0: W Radiu Impuls Rzymianin Eros Ramazzotti. No i my teraz o Rzymie, a dokładniej o dzielnicy Zatybrze. Tam postawiono pomnik pieczonego prosiaka. Porchetta, bo tak nazywa się po włosku, pojawił się w rejonie restauracji i według pomysłodawców nawiązuje do rzymskiej tradycji jedzenia pod gołym niebem i jest hołdem dla rzymskiej kuchni. Kto był w Rzymie, ten wie, że kanapki z pieczonym schabem to klasyka ulicznego jedzenia w regionie Latium. Tymczasem część Rzymian twierdzi, że to obraza dla 300 tysięcy wegetarian i wegan, którzy mieszkają w stolicy, i dla wszystkich zwierząt. No, czyli w skrócie, pomnik prosiaka to świństwo.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.

0: jak wiadomo, dzisiaj Dzień Ojca. No to przyjrzyjmy się tatusiom XXI wieku. Tu, jak się okazuje, coraz częściej panowie wykorzystują tak zwany urlop tacierzyński, czyli porówno z mamą dzielą się obowiązkami opieki nad niemowlakiem. Lubelski ZUS wskazuje, że rzeczywiście coraz więcej jest takich przypadków. O tym, jak nie zgubić się w gąszczu przepisów i dobrze wykorzystać to uprawnienie, powiemy wam punktualnie o 15 w naszych regionalnych wiadomościach, a już za chwilę przebojowa ekipa ze Szwecji, czyli zespół Ace of Base.
1: Radio Impuls.
2: Reklama. Zapraszam do stanowiska.
3: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
2: Pani Ania jest na urlopie.
3: Czyli niczego nie załatwię.
2: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
3: Uff, no i to jest zmiana.
4: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
8: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
9: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Uwaga! Super promocja w Teddy.
12: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie pluszaki i maskotki. 30% na wszystkie świece i świeczniki oraz wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

Już niedługo 15 w całej Polsce, a już po 15 zajrzymy trochę w historię i sprawdzimy, kto urodził się 23 czerwca. Okazuje się, że grono tych osób jest naprawdę bardzo nobliwe. Szczególnie bawem, a teraz już zapraszam na najnowsze wiadomości.

0: Biedronka.
1: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
2: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
1: No to pa!
3: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99. Jak tak, to Allegro.
4: Po reklamie.
5: Tu Radio Impuls, minęła 15. U nas to czas na kolejne wydanie wiadomości.
6: Zapraszamy na serwis informacyjny. Przed nami najważniejsze wiadomości z naszego regionu. Mieszkańcy Lublina będą mogli współdecydować o przyszłości historycznego dworca głównego PKP. Przed planowaną modernizacją obiektu ruszają konsultacje społeczne, podczas których pasażerowie i mieszkańcy podzielą się swoimi oczekiwaniami dotyczącymi przebudowy. Organizatorzy chcą poznać opinie na temat funkcji, udogodnień i rozwiązań, które powinny znaleźć się w odnowionym budynku. Inwestycja ma połączyć zachowanie zabytku charakteru dworca z potrzebami współczesnych podróżnych. Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w środę w Lublinie. Uczestnicy muszą wcześniej potwierdzić swój udział. Szczegółowe informacje przekazują organizatorzy przedsięwzięcia. Coraz więcej ojców decyduje się na aktywne korzystanie z uprawnień związanych z opieką nad dziećmi. Dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pokazują, że także w naszym regionie rośnie liczba mężczyzn korzystających z urlopów rodzicielskich i świadczeń opiekuńczych. O tym, jak zmienia się podejście do rodzicielstwa, mówi Małgorzata Korba z Lubelskiego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
7: Wydłużenie urlopu rodzicielskiego skutecznie zmobilizowało część ojców do tego, żeby z niego skorzystać. Przypomnę, że od 3 lat każdy z rodziców ma po 9 tygodni urlopu rodzicielskiego tylko dla siebie. Nie da się go przenieść, a niewykorzystana część przepada. Kiedyś tatano rodzicielskim był rzadkością, a teraz coraz częściej panowie korzystają ze swoich uprawnień i to ważne podkreślają, że to był dla nich wartościowy czas z dzieckiem i z rodziną. W całym ubiegłym roku na urlopie rodzicielskim było niemal 2700 ojców z województwa lubelskiego, a od stycznia do kwietnia tego roku już niemal 1200.
6: Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina również, że dla przyszłych i obecnych rodziców przygotowano poradnik wyjaśniający najważniejsze kwestie związane z ubezpieczeniami i przysługującymi świadczeniami. Dzięki niemu łatwiej odnaleźć się w obowiązujących przepisach. Sezon porządków w szafach trwa, a mieszkańcy Dęblina będą mieli okazję pozbyć się niepotrzebnych tekstyliów w ekologiczny sposób. Już jutro na terenie miasta odbędzie się specjalna zbiórka odzieży i tkanin. O szczegółach mówi Anna Kruszewska.
8: To kolejna okazja, żeby łatwo i legalnie pozbyć się niepotrzebnych i zużytych ubrań oraz domowych tekstyliów, takich jak pościel, ręczniki, zasłony czy obrusy. Dęblińska zbiórka takich odpadów ruszy w środę rano o godzinie 7. Do tego czasu trzeba zostawić wybrane rzeczy w wyznaczonych miejscach. Mieszkańcy bloków mieszkalnych powinni skorzystać ze specjalnie oznaczonych pojemników, które już dzisiaj zostaną ustawione przy wiatach śmietnikowych na osiedlach. Natomiast mieszkańcy domów jednorodzinnych muszą zapakować wyrzucane tekstylia w worki i wystawić gotowe pakunki przed swoimi posesjami.
6: Warto pamiętać, że akcja dotyczy przede wszystkim zniszczonych ubrań i innych tekstyliów. Odzież, która nadal nadaje się do użytku, warto przekazywać organizacjom charytatywnym lub firmom zajmującym się recyklingiem i ponownym wykorzystaniem odzieży. Z Dęblina mamy jeszcze jedną informację. Władze miasta rozpoczęły konsultacje poświęcone przyszłości lokalnego sportu. Do udziału zaproszeni są m.in. przedstawiciele klubów, trenerzy, zawodnicy, działacze oraz organizatorzy imprez sportowych. Rozmowy dotyczą najważniejszych wyzwań stojących przed sportem w mieście. Uczestnicy mogą zgłaszać swoje uwagi dotyczące m.in. finansowania działalności sportowej, dostępności infrastruktury, szkolenia młodych zawodników oraz kierunków dalszego rozwoju. Indywidualne spotkania będą prowadzone do końca tygodnia. Z kolei w przyszłym tygodniu odbędzie się otwarte spotkanie z burmistrzem Dęblina, podczas którego omówione zostaną zgłoszone pomysły i propozycje zmian. Region za nami, teraz pora na krajowe i międzynarodowe doniesienia. Ewa Kwaśny.
9: Wołodymyr Zełenski powinien być na konferencji w Gdańsku. Jest jej współorganizatorem, mówi wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Polityk w ostrych słowach skomentował ostatnią decyzję władz w Kijowie. Ukraińska premier Julia Sfrydenko stanie na czele delegacji, która weźmie udział w rozpoczynającym się w czwartek wydarzeniu.
10: Wszystko zaczyna się od błędnej decyzji prezydenta Zełenskiego i gdyby nie jego decyzja o nadaniu imienia jednostce bohaterów UPA, nie mielibyśmy takiej sytuacji dzisiaj. Moglibyśmy budować na gruncie momencie przyjaźni, współpracy, gospodarki, obronności, bardzo silne relacje. Polska z Ukrainą przeciwko naszym wrogom, a nie wrogie nastawienie Ukrainy do Polski, czy emocje wrogie z Polski do Ukrainy. Trzeba to zatrzymać. To jest bardzo niebezpieczne.
9: Podkreślał w Hiszpanii wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, który przebywa tam w związku z zakupami zbrojeniowymi. Jedynie agresor jest zadowolony, a spór w niczym nie pomaga. Tak Komisja Europejska komentuje napięcia między Warszawą a Kijowem. Rzeczniczka Paula Pinio potwierdziła, że szefowa komisji Ursula von der Leyen przyleci do Gdańska na rozpoczynającą się w czwartek konferencję. Katarzyna Szymańska-Burginą.
0: Rzeczniczka powiedziała, że to, czego Unia nauczyła się przez ostatnie 5 lat, to jest to, że jedność jest najważniejszą sprawą. A wszystko, co tę jedność podważa, jak ten spór kraju członkowskiego z Ukrainą, w niczym nie pomaga. Rzeczniczka wyraziła nadzieję, że obecny spór nie przesłoni celów konferencji. Ukraińscy dziennikarze pytali, czy konflikt może odbić się na negocjacjach akcesyjnych Ukrainy z Unią lub na dalszej pomocy wojskowej. Paula Pinio zasugerowała jedynie, że Rosja jest zadowolona z tej sytuacji. Rzeczniczka nie chciała odpowiedzieć na pytania dotyczące ewentualnej zmiany nazwy ukraińskiej jednostki. Zaznaczyła jedynie, że komisja ma zaufanie, że sprawa zostanie rozwiązana w drodze dialogu.
9: Zostać tatą w Dniu Ojca to spotkało pana Błażeja z Łodzi, który od kilku godzin jest tatą Rozalki.
4: Co pan sobie pomyślał, kiedy zobaczył pan po raz pierwszy córeczkę?
11: Że jest malutka, drobniutka, ale jak pani pielęgniarka położyła mi ją na piersi, to poczułem też jej siłę, bo bardzo mocno mnie złapała. Myślę, że duma przede wszystkim.
9: Gratulujemy młodemu tatusiowi i nie zapominamy o wszystkich tatach.
5: Coraz więcej przejaśnień, ale też całkiem sporo na termometrach, bo 29 stopni dziś właściwie do końca dnia. Nad ranem trochę się ochłodzi do 11, a jutro w ciągu dnia znów temperatury wystrzelą do góry. 28 stopni ma być w Lublinie, 30 w Puławach. Dodajmy, że noc będzie należała raczej do pogodnych, podobnie jak poranek. W ciągu dnia jednak zachmurzenie może wzrastać do dużego. Pojawiać się będą też większe przejaśnienia. Mamy wtorek, 23 czerwca, popołudnie już całkiem dojrzałe, a my teraz składamy życzenia Wandom i Zenonom, bo to oni świętują imieniny w tym dniu. Kto się w nim urodził, również niech przyjmie życzenia i posłucha, bo w tej godzinie w Radiu Impuls będziemy mówili, kto jeszcze przyszedł na świat w tym dniu. A na kolejną wspólną godzinę razem z nami zaprasza Łukasz Tymków.

0: Teraz Radio Impuls zabita na chwilę w Dęblinie. Tam trwają konsultacje dotyczące przyszłości sportu w tym mieście. Samorząd zaprasza do rozmów przedstawicieli klubów sportowych, trenerów, działaczy, zawodników i organizatorów różnych wydarzeń. Konsultacje trwają do końca tygodnia. W przyszłym zaplanowano też otwarte spotkanie z burmistrzem Dęblina. Temat ten na pewno jeszcze powróci na antenie Radia Impuls, a już za chwilę u nas najnowsze doniesienia o bardzo upalnej pogodzie.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chce się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3833843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14.
5: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach. Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl.
2: Po reklamie.
0: W tym tygodniu z każdym dniem jest coraz cieplej. W weekend termometry przekroczą 30 i to solidnie. Mają one wskazywać na Lubelszczyźnie od 33 do 36 stopni. Tyle ma być w Lublinie, Lubartowie czy Kraśniku. Tymczasem dziś do końca dnia 29 w Puławach. Bez deszczu, choć zachmurzenie okresami wzrastać może do dużego zarówno dziś, jak i jutro. Radio Impuls przypomina Wam cały czas o tym, że w taką pogodę konieczne jest regularne nawadnianie organizmu i ogólnie uważajcie na siebie w te gorące dni.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: to Sanach i Krzysztof Zalewski, a my teraz właśnie sprawdzamy, kto przyszedł na świat 23 czerwca. To August Borsig, czyli ktoś, kto zainwestował kiedyś w hutę i kopalnię i tak powstało miasto Zabrze. W tym dniu urodził się również król Edward VIII, który abdykował po niecałym roku na tronie. To również dzień urodzin Stewarta Sutcliffe'a, który był pierwszym basistą The Beatles, a także Paula Orturza z zespołu Oasis. Dzisiaj urodziny świętuje też Zenek Martyniuk, a także świetny DJ i producent Mark Koch i świetny piłkarz oraz trener Zinedine Zidane oraz piosenkarka Duffy. Urodzonym w tym dniu wszystkiego najlepszego od Radia Impuls i w prezencie Jennifer Lopez. Muzyka wybrana dla ciebie.
1: Radio Impuls.

0: Już za 3 dni koniec roku szkolnego. Jeśli ktoś nie ma planów na wakacje, a ma dużo czasu, to może na przykład pomóc w wyprowadzaniu bezdomnych zwierząt ze schroniska w Puławach. Tam jednak zmienił się nieco harmonogram spacerów z psami. Tym, którzy chcą pomagać bezdomnym zwierzętom, radzę, żeby też byli razem z nami dzisiaj wieczorem po 21:00, kiedy to pojawią się szczegóły na temat nowego harmonogramu. A w Radiu Impuls już za chwilę piosenka, która idealnie oddaje klimat mojego psa, kiedy powiem słowo spacerek. I can't wait, czyli nie mogę się doczekać, to Bob Sinclair i Kiesza już za moment.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Już 28 czerwca zapraszamy do Końskowoli na Dzień Otwartych Drzwi Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Agrowyspa pełna innowacji i regionalnych smaków. Nowoczesne sadownictwo, ponad 600 poletek doświadczalnych, pokazy dronów rolniczych i autonomicznego robota oraz pasieka hodowlana pożóg. O dobry humor zadba formacja Châtelet. 28 czerwca, Końskowola. Zapraszamy.
4: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
5: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
6: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
7: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
8: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na 1000 produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
14: Skoda.
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
17: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy kalafior 3,99 za sztukę. Tak, kalafior 3,99 za sztukę. A polski bób, opakowanie 500 gramów, 14,99 z Kaufland Card Extra. Jedno opakowanie na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
18: Po reklamie.
19: Słuchasz Radia Impuls.

0: kiedy to zleciało. Czyli ten czas, kiedy zbliżamy się już bardzo mocno do 16. Dla wielu osób to będzie punkt końcowy, jeśli chodzi o pracę, no i punkt początkowy, jeśli chodzi o czas wolny. A u nas pojawią się za moment najnowsze wiadomości, najpierw z regionu, potem kraju i świata.
1: Reklama.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.

0: Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Castorama!
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tu już od środy kupisz wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
2: Tak?
1: No, aż 500 zł za każde wydane 2,5 tysiąca. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 24 czerwca do 7 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Już dziś w KFC czeka na Ciebie wtorkowy kubełek za jedyne 19,99. Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99. Wpadaj dziś do KFC.
4: Już dziś w Lidlu wszystkie słodycze Vettel 2 plus 1 za grosz, a tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Trwa letnia wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. A teraz dodatkowe minus 10% na przecenione produkty dla użytkowników aplikacji. Szczegóły w regulaminie. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Ponadczasowy design, inteligentne rozwiązania i dążenie do nieustającego postępu. Takie jest Audi. Teraz jest najlepszy moment, by skorzystać z wyjątkowej oferty na modele Audi gotowe do odbioru. Dostępne w leasingu 101% dla przedsiębiorców. Zapraszamy do salonów i na audi.pl.
7: Wybieram Aldi, bo jest tanio. Aż do niedzieli handlowej masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 3. Cena sprzed obniżki 5,99. A sierpc ser królewski 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie 2. Cena sprzed obniżki 6,49. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.
8: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: Po reklamie.
2: Właśnie minęła godzina 16, czas na najnowsze wiadomości.
3: To jest Radio Impuls, pora na wiadomości. Kupcy handlujący na targowisku przy ulicy Dęblińskiej w Puławach zwracają uwagę na problem z dostępnością miejsc parkingowych. Ich zdaniem może to utrudniać klientom korzystanie z targowiska. Jak sytuację oceniają sami sprzedający? Sprawdzała to nasza reporterka Weronika Szydłowska.
4: Rozmowy były podejmowane, jednak oni sami nie wiedzą, jak na tą chwilę to będzie wyglądać i nie wiedzą, jak to rozwiązać. Na chwilę nie wiemy nic. Tak samo wiemy, jak i klienci, że no jest zaistniała taka sytuacja. Poza tym jest targowisko w końcu miasta. Tu nie ma żadnego osiedla. Tutaj ludzie przyjeżdżają w konkretnym celu, zrobić zakupy. I każdy musi targać te zakupy po prostu na prywatny parking, bo to nie jest parking targowiska. Po prostu ludzie dochodzą z innego parkingu, który należy do sieci handlowej, bo tutaj tego parkingu nie ma.
3: Do sprawy odnosi się również zarządca obiektu, mówi Andrzej Ryl, prezes spółki Nieruchomości Puławskie.
5: Na to nie ma rozwiązania. Rozwiązaniem jest ewentualne pozyskanie terenu, no ale ten teren wkoło to jest teren już mający właścicieli. No i ci właściciele muszą się zgodzić na udostępnienie terenu. Jeżeli tego nie zrobią, to nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Nie jesteśmy w stanie rozciągnąć granic działek. No niestety, taka jest rzeczywistość. Klienci, którzy wjeżdżali i przyzwyczaili się, że praktycznie z samochodem czy bagażnikiem podjeżdżają pod stoisko, bo tak było wcześniej, no niestety teraz będą musieli zrobić te 100-150 metrów pieszo z terenu Leroy i przejść po zakupy na teren targowiska miejskiego.
3: Temat nie jest jeszcze zamknięty, a dalsze działania w tej sprawie mają być analizowane w najbliższym czasie. Tymczasem mieszkańcy Kazimierskiego Parku Krajobrazowego zyskali nowych lokatorów, a właściwie nowe domki. W różnych miejscach parku pojawiły się specjalne drewniane budki przeznaczone dla popielicy szarej. To rzadki gatunek gryzonia objęty ochroną, który na Lubelszczyźnie występuje głównie właśnie w okolicach Kazimierza Dolnego i na Roztoczu. Schronienia mają pomóc zwierzętom bezpiecznie odpoczywać, rozmnażać się i przetrwać zimę. Akcję prowadzi Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych. Przyrodnicy podkreślają, że takie działania pomagają chronić lokalną populację popielicy i wspierają zachowanie cennych przyrodniczo terenów regionu. A teraz zmieniamy temat i zaglądamy do Puławskiego Parku Wodnego. Jeśli planujecie aktywnie spędzić najbliższą sobotę, warto zwrócić uwagę na to, że pierwszej części dnia na pływalni odbędą się otwarte Mistrzostwa Puław w pływaniu. Z tego powodu czasowo wyłączony z użytku będzie basen sportowy o długości 50 metrów. Pozostałe atrakcje obiektu pozostaną jednak dostępne dla odwiedzających, a dla korzystających ze strefy rekreacyjnej przygotowano promocyjne bilety. To nie jedyne utrudnienie. W związku z organizacją Festiwalu Kobiecej Piłki Nożnej nie będzie można korzystać z parkingu przy parku wodnym przy ulicy Hauke Bosaka. Tyle z lokalnych wydarzeń. Sprawdźmy, co dzieje się w Polsce i na świecie.
6: Dożywocie grozi Dariuszowi R. ze Świętokrzyskiej Mierzawy. 49-letni były policjant usłyszał zarzuty zabójstwa teścia i usiłowania zabójstwa teściowej. Krzysztof Zasada. Krzysztof, jak mężczyzna odniósł się do tych zarzutów?
7: Przyznał się do nich częściowo, nie precyzując, o co konkretnie mu chodzi. W prokuraturze rejonowej w Jędrzejowie złożył też oświadczenia dotyczące tych zarzutów. Nie ujawniamy, co podejrzany w nich zawarł, mówił prokurator Daniel Prokopowicz.
8: Podejrzany nie odpowiadał na pytania prokuratora, ograniczył się do swego oświadczenia w tym zakresie, więc prokurator nie mógł mu zadawać kolejnych pytań precyzujących zakres jego przyznania się.
7: Po przesłuchaniu prokuratura zwróciła się do sądu o przedłużenie aresztowania mężczyzny. A przypomnijmy, mężczyzna został zatrzymany wczoraj po południu w pobliżu swego domu. Wcześniej kilkuset policjantów poszukiwało go przez 3 dni. Nie stawiał oporu, nie miał niebezpiecznych przedmiotów, był bardzo wycieńczony.
6: Dziś mija 10 lat od rozpisania w Wielkiej Brytanii referendum, które zdecydowało o Brexicie. Na Wyspach trwa jubileuszowy rachunek sumienia. Bogdan Frymorgan.
9: 7 premierów od 2016 roku. Tak wygląda italianizacja brytyjskiej polityki. Gospodarka skurczyła się o 6%, a młodzi ludzie, o których przyszłości zadecydował Brexit, z chęcią zagłosowaliby za powrotem do Unii Europejskiej. Wciąż czekamy na obiecane korzyści, ale ich nie widać. Najbardziej cierpi młode, stracone pokolenie, mówią uczestnicy prounijnych protestów. Są też głosy, które uparcie wierzą w niezależną przyszłość Wielkiej Brytanii, ale i one zaczynają mieć wątpliwości.
1: We can't go back in.
9: Nie możemy wrócić, ale powinniśmy z Unią bardziej współpracować. 10. rocznica Brexitu nie jest na wyspach powodem do radości.
6: Ciepło, coraz cieplej. Miasta szykują się na uderzenie afrykańskiego powietrza. W Katowicach, gdzie dziś 26 stopni Celsjusza, a w niedzielę nawet o 10 stopni więcej, działają już wodne kurtyny.
3: To dzisiaj się przydaje?
10: Bardzo jest tak upalnie, że nie da rady po prostu bez.
11: No może się przydać, ale chyba jakieś takie głębsze rozwiązania by się jeszcze lepiej przydały.
12: O, jak jest taki upał, to tylko pod fontanną gdzieś.
3: Upały to się dopiero zbliżają, ponad 30 stopni w weekend. Co będzie pani robiła?
13: No nie wiem, w domu siedzieć chyba. Wentylator, rolety, picie.
6: Usłyszała na rynku w Katowicach nasza reporterka Anna Kropaczek.
2: Do końca dnia 29 stopni Celsjusza będą wskazywały termometry w Puławach. Zachmurzenie ma być duże, ale pod wieczór pojawi się znowu więcej pogodnego nieba. Nocą ma być prawie bezchmurnie i tak będzie też przed południem jutro. Co ważne, nad ranem minimalnie 11 stopni, więc będzie szansa trochę schłodzić na przykład budynki, a jutro 28 w Lublinie i 30 w Puławach. Jak na razie nie widać na horyzoncie deszczu. No to wtorek dla wielu w pracy właśnie się zakończył. Zaczął się wtorek po pracy. Mamy 23 czerwca i dziś mamy Dzień Wędkarza oprócz Dnia Ojca i na temat wędkarstwa co nieco w tej godzinie pojawi się w Radiu Impuls, w którym razem z wami jest Łukasz Tymków.
14: Radio Impuls.
0: Muzyka wybrana dla ciebie.

0: Mam teraz bardzo dobre wiadomości dla zmotoryzowanych, zwłaszcza ci, którzy śmigają odcinkiem chodel urzędów. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie podaje, że prace na przebudowie tego odcinka na 830C3 są mocno zaawansowane i do terminu zakończenia robót zgodnie z umową pozostało niewiele czasu. Tym tematem będziemy zajmowali się bardziej szczegółowo o godzinie 17, ale już teraz mogę wam zdradzić. Oprócz tego, że trasa będzie bardzo nowoczesna, równiusieńka, no to też pojawią się dwie zatoki do kontroli ruchu. A już za chwilę skontrolujemy, co przewidują dla nas synoptycy.
1: Muzyka wybrana dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14.
4: Puławy ruszają po zwycięstwo. Przez cały czerwiec walczymy o tytuł rowerowej stolicy Polski. Nie czekaj, pobierz aplikację Aktywne Miasta, wybierz Puławy i kręć kilometry dla naszego miasta. Szczegóły znajdziesz na miejskich stronach i profilu Facebook. Puławy, rowerowa stolica Polski. Dołącz do gry.

0: Club.pl.
1: Restauracja Pustelnia zaprasza na Wielkie Święto Rybaka 27 i 28 czerwca od godziny 12. Wstęp wolny, czekają na Was pokazy kulinarne z degustacją, kiermasz lokalnych produktów, konkursy z nagrodami, muzyka na żywo i animacje dla dzieci. Spędź ten weekend z nami. Szczegóły znajdziecie na rybypustelnia.pl. Do zobaczenia!
2: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
3: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Frytkownica beztłuszczowa NutriBullet. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 299,99. Teraz za 249,99 zł. MediaMarkt.
4: Po reklamie.
5: Sprawdzam teraz pogodę do końca tygodnia. Będzie upalnie, a nawet bardzo upalnie. W sobotę temperatura wyniesie 33, a w niedzielę w Lublinie, Lubartowie czy Kraśniku nawet 36 stopni. 30 pokażą termometry w cieniu już jutro w Puławach. Od siebie dodam, uważajcie na siebie i pamiętajcie o nawodnieniu.
6: Słuchasz Radia Imię.

Były wieści dla zmotoryzowanych, pojawią się też wieści dla tych, którzy lubią sobie pomoczyć kija. A gdyby komuś brakowało energii, to Radio Impuls ma dla was bardzo dużo elektryczności w piosence Benson Boone.

0: Dzisiaj obchodzimy Dzień Wędkarza, który został ustanowiony dopiero w 2008 roku, a wędkarstwo jest jedną z najstarszych form sportu. W starożytnym Rzymie już na przykład łowiono ryby dla przyjemności, ale mogli sobie na to pozwolić tylko najbardziej zamożni. W Polsce wędkowanie czysto rozrywkowe zaczęło zdobywać popularność pod koniec XIX wieku, a obecnie wędkowanie też wcale nie bywa tanie. Sprzęt potrafi kosztować naprawdę krocie, a wielu wędkarzy podobno modli się, żeby żona po jego śmierci nie sprzedała sprzętu za tyle, ile powiedział, że kosztował.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Amazon Prime Day wystartował z 4 dniami imponujących okazji? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
4: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
5: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Sprawdź teraz na amazon.pl.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.
9: Fight it now. The DJ give you the spin.

0: Wielkimi krokami zbliża się godzina 17. Dla mnie czas pożegnania się dzisiaj z wami. Łukasz Tymków, dziękuję za uwagę. Będę też jutro i zapraszam już od 12. Niemniej jednak bardzo gorąco polecam wszystko to, co będzie działo się po 17. Po godzinach już za chwilę, a ja mówię do usłyszenia. Cześć.
1: Reklama.
2: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroën wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroëna otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroën Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
1: Citroën.
3: Tydzień w stylu azjatyckim w Lidlu. Już dziś ekstrakt z miąższu kokosa Vitasia 425 ml. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2 plus 1 gratis. A makarony Vitasia już od złoty 99.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł. MediaMarkt.
4: Po reklamie.
6: Jest wtorek, 23 czerwca, minęła 17. Zapraszam na najnowsze wiadomości.
7: To jest Radio Impuls, czas na wiadomości. Czujność mieszkańców i szybka reakcja policjantów pomogły bezpiecznie sprowadzić do domu starszą kobietę, która samotnie błąkała się po Opolu Lubelskim. Seniorka zwróciła uwagę przechodniów swoim zachowaniem i trudnościami w nawiązaniu kontaktu. Świadkowie podejrzewali, że może potrzebować pomocy, dlatego o sytuacji powiadomili policję. Na miejsce skierowano patrol drogówki. Funkcjonariusze zaopiekowali się kobietą, ustalili jej dane, a następnie bezpiecznie odwieźli ją do miejsca zamieszkania. Policjanci przypominają, że w przypadku zauważenia osoby zagubionej lub wymagającej wsparcia nie należy pozostawać obojętnym. Kierowcy korzystający z trasy między Chodlem a Urzędowem już wkrótce pojadą po zmodernizowanej drodze. Przebudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 833 zbliża się do końca. O postępie prac mówi materiał przygotowany przez Małgorzatę Kmieciak.
8: Remont trasy, która łączy nasz region z powiatem kraśnickim, zakłada przebudowę 10 km istniejącej drogi oraz nowy odcinek liczący niemal kilometr. Zmieni się też 15 skrzyżowań, pojawi się 16 zatok autobusowych i dwie zatoki do kontroli ruchu. Jednocześnie powstaną także nowe ścieżki dla rowerzystów. W sumie mają mieć aż 12 kilometrów. Projekt zakłada również stworzenie nowego mostu nad dopływem rzeki Antonówki i budowę nowoczesnego oświetlenia.
7: Inwestycja obejmuje nie tylko nową nawierzchnię. W ramach zadania powstaje także infrastruktura dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Zaplanowano również budowę przepustów, które ułatwią zwierzętom bezpieczne przemieszczanie się wzdłuż tego odcinka trasy. Zmieniamy temat, ale pozostajemy przy sprawach ważnych dla mieszkańców naszego regionu. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie apeluje o oddawanie krwi. Przed okresem wakacyjnym maleją zapasy tego bezcennego leku, a szczególnie potrzebni są dawcy z grupami ARH- oraz 0RH-. Medycy podkreślają jednak, że liczy się każda grupa krwi, dlatego do punktów pobrań zapraszani są wszyscy zdrowi i pełnoletni mieszkańcy regionu. Krew można oddawać m.in. w punktach działających przy szpitalach w Puławach i Lubartowie. Dodatkowa okazja do wsparcia potrzebujących pojawi się już w najbliższą niedzielę. Na placu Chopina w Puławach odbędzie się plenerowa zbiórka krwi w ramach akcji Moto Serce. Lublin chce dołączyć do grona europejskich liderów sportu. Miasto oficjalnie rozpoczęło starania o przyznanie tytułu Europejskiego Miasta Sportu na rok 2028. Pierwszym krokiem było złożenie wniosku do Federacji Europejskich Stolic i Miast Sportu. Samorząd liczy, że udział w programie pomoże jeszcze mocniej promować aktywność fizyczną, przyciągnąć nowe inwestycje oraz stworzyć kolejne możliwości rozwoju dla mieszkańców i lokalnych klubów. Władze miasta podkreślają, że Lublin od lat należy do najważniejszych ośrodków sportowych w kraju. Świadczą o tym zarówno sukcesy zawodników na arenie międzynarodowej, jak i obecność wielu drużyn rywalizujących na najwyższym poziomie rozgrywkowym. Tym kończymy wiadomości regionalne. Czas na kraj i świat. W związku z zagrożeniem upałami służby są w gotowości, zapewnia Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji po spotkaniu sztabu w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Policjanci oraz strażacy są gotowi do działania i uczuleni, zwłaszcza na potencjalne pożary oraz skutki zdrowotne gorąca, zwłaszcza dla dzieci i seniorów, podkreśla MSWiA. W najbliższych dniach w niektórych regionach temperatura może przekroczyć 35 stopni Celsjusza. Proponowana przez Koalicję Obywatelską Sylwia Grygorczyk-Abram oraz zgłoszony przez PiS przewodniczący warszawskiego klubu Gazety Polskiej Adam Borowski to jedyne zgłoszone przez posłów kandydatury na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Właśnie mija termin ich zgłaszania. Nowy rzecznik zostanie wybrany przez Sejm za zgodą Senatu na miejsce Marcina Wiącka, którego kadencja kończy się dokładnie za miesiąc. Firma SpaceX przeprowadziła pierwszy lot testowy swojej najnowszej kapsuły Starfall, przeznaczonej do transportu ładunków na orbitę i z powrotem. Co to za konstrukcja i do czego ma służyć? O tym już Grzegorz Jasiński.
9: Starfall to zaawansowana kapsuła transportowa, nie przeznaczona do przewozu ludzi. Jej głównym zadaniem jest transport materiałów wymagających odzyskania. Po pobycie w przestrzeni kosmicznej mogą to być próbki farmaceutyczne, produkty powstałe w wyniku produkcji orbitalnej czy jakieś inne cenne ładunki badawcze. Starfall ma kształt dysku o średnicy 3 metrów i grubości niespełna metra. Maksymalna masa ładunku to aż 1000 kg. Kapsuła ma osłonę termiczną, ma spadochrony. Za jej sprawą transport na linii Ziemia-orbita-Ziemia ma być szybszy, co powinno pomóc już nie tylko w badaniach naukowych, ale też właśnie w pierwszych komercyjnych produktach wytwarzanych na orbicie. Kapsuła wystartowała z pomocą rakiety Falcon 9. Wkrótce ma wodować w Pacyfiku.
7: Legendarny reżyser i znana piosenkarka spotkali się na planie filmowym jako aktorzy. Chodzi o Quentina Tarantino i Kylie Minogue. Z nami teraz Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
10: Chodzi o improwizowany komediodramat Zaplątani w błękit walijskiego reżysera Jamie'ego Adamsa. Właśnie trwają zdjęcia w ojczyźnie reżysera, a wszystko wypatrzyli mieszkańcy nadmorskiego walijskiego miasta Port Cole. Ekipa filmowała po prostu m.in. sceny pogrzebu w zabytkowym średniowiecznym kościele oraz sekwencje rozgrywające się podczas stypy w jednej z tamtejszych restauracji. Dwukrotny zdobywca Oscara reżyser Quentin Tarantino gra bogatego dobroczyńcę, a partneruje mu wspomniana przez ciebie Kylie Minogue.
11: Popołudnie raczej słoneczne, z temperaturą do 25 stopni Celsjusza, zachmurzenie umiarkowane, słaby wiatr i ciśnienie 1005 hektopaskali, a więc jeśli chodzi o ciśnienie, o temperaturę, to bardzo zbliżone są one do dnia wczorajszego o tej samej porze. Dzień dobry, późnym popołudniem, to jest program Po godzinach, a co w nim? W pierwszej, między innymi godzinie o Dniu Ojca w Polsce i na świecie, bo przecież dzisiaj mamy święto tatusiów i o nich dzisiaj dużo mówić będziemy. Do 21:00, witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.
2: Radio Impuls.

0: Choć mamy już popołudnie, to przypominam, że dzisiaj mamy Dzień Ojca. Być może ktoś zapomniał, albo może jeszcze nie był u swojego taty, by złożyć mu życzenia. Pamiętajcie o ojcach, bo ojciec jest tak samo ważny jak matka, a nawet ważniejszy jak matka wyjedzie, cytując pewne dialogi z pewnej polskiej komedii. No ale wracając do tematu, to wyjątkowe święto, którego obchody różnią się na całym świecie, od hucznych festynów praktycznie, po dni wolne od pracy. O kilku krajach, w jakich obchodzi się Dzień Ojca nieco inaczej niż u nas, dzisiaj jeszcze będę miał dla Was trochę ciekawostek.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Przeżyj piękną wakacyjną przygodę w naturze z historią w tle. Dwór Osmolice zaprasza na emocjonujące spływy kajakowe malowniczą rzeką Wieprz. Dla absolutnych amatorów i zaprawionych wioślarzy z finałem przy kiełbasce z ogniska lub specjałach dworskiej restauracji. Przeżyj piękną przygodę w zabytkowym dworze Osmolice, kameralnym kompleksie wypoczynkowym nad rzeką Wieprz. Więcej na dworosmolice.pl.
4: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
5: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
4: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.
7: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: Dziś Dzień Ojca, ten świętujemy 23 czerwca. Jednak większość świata, na przykład Stany Zjednoczone, Wielka Brytania czy chociażby Ukraina, obchodzą go w trzecią niedzielę czerwca. Z kolei w krajach skandynawskich, na przykład w Szwecji czy Finlandii, przypada Dzień Ojca dopiero w drugą niedzielę listopada. No ale my dzisiaj mamy swój i jeszcze do końca dnia trochę czasu zostało, więc można ten czas poświęcić naszym ojcom.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Już 28 czerwca zapraszamy do Końskowoli na Dzień Otwartych Drzwi Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Agrowyspa pełna innowacji i regionalnych smaków. Nowoczesne sadownictwo, ponad 600 poletek doświadczalnych, pokazy dronów rolniczych i autonomicznego robota oraz pasieka hodowlana pożóg. O dobry humor zadba formacja Châtelet. 28 czerwca, Końskowola. Zapraszamy.
2: O reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: kto tak pięknie nam na koniec godziny wyśpiewał. Tananai i Analiza w nagraniu Story Brave. Za chwilę będzie godzina 18. Zapraszam wówczas na najnowsze wydanie wiadomości.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Dzień dłuższy, temperatura wyższa, a Citroen wrzuca wyższy bieg i rozpoczyna letnie przyspieszenie. Teraz kupując nowego Citroena otrzymasz wyjątkowy pakiet korzyści. Rabaty do 25 800 zł, pożyczkę prawdziwe 0% i dodatkową ochronę Citroen Wicker do 8 lat. My przyspieszamy, ty podróżujesz w komforcie. Sprawdź modele dostępne od ręki na citroen.pl.
2: Citroen.
4: Nodino Black Friday trwa. Kup wybrane produkty ze zniżką aż do 33% w aplikacji Nodino. Wybieraj spośród szerokiej oferty perfum i kosmetyków. Więcej na nodino.pl.
2: Nodino. Today is yours. Feel good. Po reklamie.
0: Mamy wtorek, 23 czerwca. Minęła godzina 18. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
5: Decyzja Wołodymyra Zełenskiego o wysłaniu szefowej rządu na Forum Odbudowy Ukrainy w Gdańsku to zdecydowane obniżenie rangi wydarzenia. Brak ukraińskiego prezydenta nie pozwoli na kluczowe ustalenia. Zgodnie komentują rządzący i opozycja.
6: Michał Krasoń, witamy.
7: Dzień dobry. Jak usłyszałem od Grzegorza Schetyny z Koalicji Obywatelskiej, to efekt skandalicznej decyzji o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych nazwy bohaterów UPA i późniejszego zaognienia sytuacji przez kancelarię polskiego prezydenta.
8: Widzieliśmy te wypowiedzi urzędników prezydenta, to one były po prostu karygodne, bo uderzały w polską rację stanu. Czy o to chodziło, żeby rola Polski w sprawie odbudowy Ukrainy była pomniejszona?
7: Z kolei poseł PiS, Łukasz Schreiber, decyzję Załańskiego odbiera jako lekceważenie Polski.
9: Ukraina jest naszym sojusznikiem, ale jest też naszym rywalem, co w jasny sposób sama demonstracyjnie pokazuje.
7: Udział w forum potwierdzili już m.in. szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz kanclerz Niemiec Friedrich Merz. Dwudniowa konferencja rusza w czwartek.
5: Najwyższa temperatura w historii Francji może wystąpić dzisiaj lub jutro. Rekordu ciepła spodziewają się synoptycy nad Sekwaną.
6: W okolicy Bordeaux według prognoz słupki rtęci powędrują w okolice 46 stopni w cieniu, a w Paryżu 42 stopni.
5: Skwar we Francji odczuwa też Marek Gładysz.
10: Według paryskich synoptyków rekordowa fala upałów we Francji będzie trwać co najmniej do końca tego tygodnia. W lipcu temperatura ma lekko spaść, ale słonecznego żaru nie będzie prawdopodobnie brakować. Ucieszy to zapewne wczasowiczów wybierających się w przyszłym miesiącu na francuską rywierę lub do znanych kurortów nad Atlantykiem. Na razie jednak upały powodują chaos w dużej części kraju. Część pociągów ciągle nie kursuje, blisko 5,5 tysiąca szkół pozostanie dzisiaj całkowicie lub częściowo zamkniętych.
5: Zaangażowani, opiekuńczy i gotowi na wszystko. Tacy są ponoć dzisiejsi ojcowie.
6: Agnieszka Wyderka w łódzkim szpitalu rozmawiała z tymi, którzy przygotowują się do tej roli i już ćwiczą przewijanie na sucho.
11: Ja myślę, że dopiero ten moment, kiedy on faktycznie się pojawi i ja go dostanę i on ja tak to moje, to będzie ten moment, w którym dotrze do mnie tak na poważnie, że już nie ma odwrotu.
12: Przed drugim dzieckiem jest trochę tremy.
13: Jestem już bardziej wyluzowany, wszystko mam przećwiczone.
11: Nie jest to najłatwiejszy czas na świecie, ale myślę, że jest na tyle magiczny, że warto.
5: Ojcostwo. Piękna i odpowiedzialna rola. Trzymamy za was kciuki, panowie.
0: Cały czas ciepło, cały czas powyżej 20 stopni, nawet 24 na termometrach, na barometrach, lekko powyżej 1000 hektopaskali, zachmurzenie umiarkowane i bez opadów deszczu. A w kolejnej godzinie naszego popołudniowego programu w dalszym ciągu kilka ciekawostek o Dniu Ojca, ale także nie zabraknie newsów i plotek ze świata show biznesu. Do godziny 21:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.

Sprawdzimy sobie, jak świętuje się Dzień Ojca w innych krajach, chociażby u naszego zachodniego sąsiada, czyli w Niemczech. Jest to, uwaga, dzień wolny od pracy, który przypada w dniu wniebowstąpienia pańskiego. A tradycją stały się takie męskie wyprawy syna z ojcem w plener z wózkami wypełnionymi jedzeniem, no i różnymi innymi napitkami, typowo męskimi.

0: Reklama.
1: Tylko w ten weekend Makro otwiera się dla Ciebie. Przyjdź i zrób zakupy bez karty Makro. Czekają świeże warzywa i owoce, szeroki wybór produktów na grilla oraz bogata oferta ryb i owoców morza, idealnych na letnie spotkania. A jeśli prowadzisz biznes, w ten weekend zarejestruj swoją firmę w Makro i odbierz aż 100 zł na kolejne zakupy. Szczegóły w regulaminie na makro.pl. Odwiedź nas koniecznie w ten weekend. Produkty na lato znajdziesz w Makro.
2: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14.
3: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Zielonej w Puławach.
4: Zapraszam do stanowiska.
5: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
4: Pani Ania jest na urlopie.
5: Czyli niczego nie załatwię.
4: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
5: Uff, no i to jest zmiana.
6: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
7: Rym, muzyka, ruch i angielski, na który chcę się wracać. To Early Stage, szkoła angielskiego dla dzieci i młodzieży z innej bajki. Tu nie ma nudy. Pstryk i już rozmawiamy po angielsku. Od pierwszych słówek aż po egzaminy Cambridge i maturę. Szkoły Early Stage w Puławach przy Leśnej 27 i Sikorskiego 1A. Zadzwoń 3 8 3 3 843. Zapisy trwają, miejsca znikają.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do niedzieli. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
15: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
16: Zdrowit.
0: Po reklamie.
17: Słuchasz Radia Impuls.

0: Zapraszam na krótkie newsy i plotki ze świata show biznesu. Będzie o tańcu z gwiazdami. Już tłumaczę, o co chodzi, bo ważą się losy udziału Magdy Tarnowskiej w nowej edycji Tańca z gwiazdami. Jak dowiedzieli się dziennikarze po ostatnich wydarzeniach z udziałem Bagiego, jej angaż stanął po prostu pod znakiem zapytania. No i co więcej, gwiazdy, które negocjują udział w show, dopytują się o jej obecność w programie, bo uważają, że osoba, która zostanie jej partnerem tanecznym, już na starcie może mieć większe szanse na dotarcie do finału. No to zobaczymy, jak skończy się ta historia i czy rzeczywiście będzie kontrowersyjnie.
1: Radio Impuls.

0: Polsce Dzień Ojca wiemy, jak obchodzimy. Mówiliśmy już o Dniu Ojca w Niemczech. No to teraz przenosimy się gdzieś daleko na wschód, do Azji, dokładnie do Chin. Tam w państwie środka święto to obchodzi się 8 sierpnia, a data nie jest przypadkowa. W języku chińskim 8 dnia 8 miesiąca brzmi jak słowo oznaczające tatę. Baba, chyba tak powinienem to wypowiedzieć. Muzyka wybrana
1: dla ciebie. Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Kto zwalcza ból?
4: Voltaren!
3: Kto?
4: Voltaren!
5: Voltaren!
6: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia Impuls.

0: to Virgin i Szansa, a my mamy szansę posłuchać najnowszych wiadomości już niebawem, punktualnie o godzinie 19, na które serdecznie zapraszam.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Taki upał to tylko chłodny powiew niskich cen z Leroy. Teraz baseny, klimatyzatory, wentylatory, markizy i produkty dla ochłody w niskich cenach. Na przykład basen stelażowy Bestway o średnicy 305 cm już za 349 zł. Czy parasol ogrodowy boczny Polar 2 za 218 zł. Pośpiesz się, takich cen jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: O reklamie.
0: Jest wtorek, 23 czerwca, mamy godzinę 19. Zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
4: Posłanka Koalicji Obywatelskiej Małgorzata Pępek złoży wyjaśnienia przed kolegium klubu, zapowiada rzecznik rządu Adam Szłapka.
5: Chodzi o sprawę specjalistycznego badania, jakie posłanka przeszła w szpitalu w Żywcu. Według medialnych doniesień zamiast półtora roku czekała na nie tylko 3 tygodnie.
4: Plażą roku w Polsce została Ustka, orzekli internauci w plebiscycie portalu travelist.pl.
5: Co o tym zdecydowało, zdaniem usteckiego burmistrza Jacka Maniszewskiego?
6: Wydaje mi się, że przede wszystkim czyste plaże. Postawiłem bardzo mocno na to, żeby plaża była przede wszystkim czysta.
4: Najlepszą plażą do aktywnego wypoczynku została plaża w Świnoujściu.
5: Najbardziej fotogeniczna to ta położona na Półwyspie Helskim.
4: Z kolei za najbardziej klimatyczną, dziką plażę internauci uznali tę w Mikoszewie. Łobuzerska przygoda z wielką historią w tle.
5: Z nami Katarzyna Sobiechowska-Szuchta. Witamy, Kasiu.
7: Dzień dobry,
4: Kasiu.
7: To teatralna opowieść o niezwykłej przygodzie, którą przeżył w latach młodości znany, lubiany aktor Zdzisław Wardejn. W czasie zrywu Czerwiec 56 niewinna wyprawa do centrum miasta zamieniła się u niego w tułaczkę po aresztach. I to będzie opowieść o panu Zdzisławie i o jego mamie,
8: która przekonana, że nie żyje, pochowała mnie. No, a ja się okazało, że się zjawiłem jednak i to nieszczęście, które ona miała w sobie, musiało się zatrzymać.
7: Premiera spektaklu z happy endem. Zdzisiek w reżyserii Tomasza Mana pojutrze w Teatrze Nowym w Poznaniu. Marcin Michalski i jego Scanboy wygrał konkurs Wyobraź sobie, który pomaga autorom stawiać pierwsze kroki w branży filmowej. Na gali wręczono również Nagrodę Polskiej Gildii Producentów. W kategorii film zwyciężyli Michał i Jan Kwieciński za film Chopin Chopin, a w kategorii serial nagrodzono Annę Kępińską za Heweliusza oraz projekt UFO. We Wrocławiu pojawi się ogromny obraz inspirowany trzecim sezonem popularnego serialu 1670. Monumentalne, ręcznie malowane dzieło, które będzie dłuższe od panoramy racławickiej o 1670 mm. Między 5 a 23 sierpnia obraz zagości w hali stulecia.
0: Gdy spojrzymy na termometry, możemy tam znaleźć nawet 22 stopnie Celsjusza. Na barometrach 1005 hektopaskali, jeśli chodzi o ciśnienie, to ono się nam w ogóle nie zmienia. Tak samo jak i wiatr, który jest dość słaby, by go nie wyczuwać zupełnie. Takie to mamy dzisiaj późne popołudnie i trzeba powiedzieć, że wczesny wieczór. Dziś w programie dominuje temat Dnia Ojca i oczywiście sprawdzamy, jak obchodzi się go w różnych częściach świata. Byliśmy w Niemczech i w Chinach, w tej godzinie będziemy w Tajlandii i w Japonii, ale także przypomnimy o Dniu Wędkarza. Do 21:00 witaj, zaprasza Wojtek Bednarczyk.

Przenieśmy się teraz do odległej Tajlandii i sprawdźmy, jak tam obchodzi się Dzień Ojca. Ten świętuje się 5 grudnia i jest to dzień ustawowo także wolny od pracy. Mówię także, bo przecież i w Niemczech jest też wolny. Data ta pokrywa się z urodzinami zmarłego króla, uwaga, będę czytał, Bhumibola Adulyadeja. Przepraszam, jeśli się pomyliłem. Zwyczajowo wówczas wręcza się wtedy kwiaty lotosu.

0: Reklama.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, zielona 14.
2: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie, więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
3: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
4: Już 28 czerwca zapraszamy do Końsko-Woli na Dzień Otwartych Drzwi Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Agrowyspa pełna innowacji i regionalnych smaków. Nowoczesne sadownictwo, ponad 600 poletek doświadczalnych, pokazy dronów rolniczych i autonomicznego robota oraz pasieka hodowlana Pożóg. O dobry humor zadba formacja Châtelet. 28 czerwca, Końsko-Wola. Zapraszamy!
5: Uwaga! Super promocja w Teddy!
6: Wiele produktów jest teraz w znacznie niższych cenach. Na przykład 30% zniżki na wszystkie lampy stołowe, 50% na wszystkie koraliki do rękodzieła i wiele więcej. Ale tylko przez krótki czas. Już teraz odwiedź Teddy i skorzystaj z rabatu do 4 lipca. Teddy. Pełen pomysłów.
7: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na TTC.eu.
8: Po reklamie.
9: Słuchasz Radia Impuls.

0: Dziś wędkarze wszystkich krajów łączą się, a może nie wszystkich krajów, ale na pewno w Polsce, bo dzisiaj mają swoje święto 23 czerwca, oprócz Dnia Ojca również mamy Dzień Wędkarza. No to jeśli któryś z tatusiów jest wędkarzem, to ma niezłe kombo i całkiem może mieć ciekawe prezenty. Pozdrawiam wszystkich moczących kija i uciekających na chwilę relaksu nad wodę, bo jest to rzeczywiście wyjątkowe zajęcie. No, ale wiadomo, że wędkarz wędkarzowi nierówny, zatem życzę Wam wielkich ryb.
1: Radio Impuls.

Przy Dniach Ojca zostańmy na chwilę jeszcze w Azji. Byliśmy w Chinach i w Tajlandii. No to teraz sprawdźmy, jak wygląda ten dzień w Japonii. A tam, w przeciwieństwie do wielu innych krajów, ojcowie są obdarowywani w trzecią niedzielę czerwca. Natomiast popularnym upominkiem, no nie dziwne, są tamtejsze gatunki whisky, piwa czy słodycze matcha. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy będą obchodzić kiedyś może swoje święto ojca w Japonii, choć pewnie będzie to trudne.

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Po reklamie.

0: 8 i Agnes, kończąca kolejną godzinę naszego popołudniowo-wieczornego spotkania po godzinach. Za chwilę będzie 20, wówczas zapraszam na najnowsze wiadomości. Muzyka wybrana
1: dla Ciebie. Radio Impuls.
0: Na zegarach wybiła godzina 20, to najwyższy czas na najnowsze wiadomości. Zapraszam.
2: Nadal bardzo ciężki jest stan 6-miesięcznego chłopca spod Augustowa w Podlaskiem.
3: 2 tygodnie temu niemowlę o podłogę rzucił jego ojciec. 27-letniemu mężczyźnie, który trafił do aresztu, grozi dożywocie.
2: Piotr Bułakowski. Piotrze, czego dowiedziałeś się od lekarzy?
4: Chłopiec został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej, ale jego stan zdrowia cały czas musi być monitorowany. Czuwa przy nim m.in. zespół reanimacyjny. Jego 27-letni ojciec odpowie za usiłowanie zabójstwa połączonego ze spowodowaniem ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Do tego zdarzenia doszło 2 tygodnie temu w jednej z miejscowości koło Augustowa. Początkowo ojciec dziecka chciał zrzucić winę na matkę, ale potem przyznał się do zarzutów. Grozi mu od 10 do 30 lat więzienia albo nawet dożywocie.
3: Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński zwyciężyły ex aequo w rankingu szkół wyższych Perspektywy 2026.
2: I jak się studiuje na najlepszych uczelniach w kraju?
5: No chyba miło w zasadzie. Jestem z siebie bardzo dumna i wdzięczna, że miałam taką szansę tutaj właśnie uczestniczyć i chodzić do tej uczelni.
6: Jak się studiuje na najlepszej uczelni w Polsce? Tym razem ex aequo z UJ-em.
5: Bardzo dobrze. Mili ludzie.
6: Poza nauką, na co ty masz, moja droga, czas jako studentka anglistyki?
5: Na pracę, na ćwiczenia fizyczne, dużo ćwiczę. Na hobby moje, czyli czytanie. No mam czas. Może nie jakoś super dużo wolnego czasu, no bo jednak praca dużo czasu tego wymaga, ale jest w porządku.
3: Brawo, dziewczyny. Usłyszała od studentek Uniwersytetu Warszawskiego Magdalena Czajner.
2: Duże zmiany w Pogoni Szczecin.
3: Trener Thomas Berg został zwolniony tuż przed rozpoczęciem nowego sezonu Ekstraklasy.
2: Duńczyka zastąpił Hiszpan Oscar Garcia. Co na to kibice?
7: Pomoże Pogoni na pewno.
2: Czyli dobra zmiana?
7: No, uważam, że tak.
2: Zmiana trenera na przed początkiem nowego sezonu. Co sądzisz o tym?
8: Ja myślę, że dobrze, no bo myślę, że może dużo pomóc nam, okay, aby coś wygrać jeszcze. Mhm. Jakiś puchar.
9: Gra nie była dla wszystkich kibiców zadowalająca.
3: Usłyszał od fanów Anna Pałamar.
2: Nowy trener związał się z Pogonią 3-letnim kontraktem, mówi Bartosz Witkowski z biura prasowego szczecińskiego klubu.
10: To człowiek z ogromnym doświadczeniem. Oscar Garcia pracował w Anglii, pracował we Francji, pracował w Hiszpanii, tam też się wychował, bo to jest były zawodnik FC Barcelony, także no, ten hiszpański temperament na pewno niesie do klubu.
3: Inauguracja nowego sezonu za miesiąc. Na początek Pogoń Szczecin zmierzy się z Legią Warszawa.
2: Poprzedni sezon Duma Pomorza zakończyła na 9. miejscu.
0: Na niebie zachmurzenie umiarkowane, na termometrach do 20 stopni Celsjusza. A co później? Później temperatura oczywiście zacznie sobie trochę spadać, ale nie aż tak bardzo. Najniżej będzie nad ranem w okolicach 12 stopni, ale rozpocznie się kolejny dzień od pięknego słońca. Jutro czekają nas również upały z temperaturą maksymalną do 27 stopni. W ostatniej godzinie naszego programu sprawdzimy między innymi, skąd się wzięło krzesło na kółkach i kto je wymyślił oraz co ma wspólnego Radom z Paryżem. Do 21:00 wita i zaprasza Wojtek Bednarczyk.

0: Każdy, kto pracuje w biurze, wie, jak zbawienne jest krzesło na kółkach, dzięki któremu możemy się przemieszczać, nie wstając z niego. No ale ktoś kiedyś musiał go przecież wymyśleć, a twórcą krzesła na kółkach był niejaki Charles Darwin. To ten sam twórca teorii ewolucji. Zamontował kółka w swoim krześle, żeby szybciej poruszać się po gabinecie, i to jemu właśnie przypisuje się wynalazek krzesła biurowego, za który bardzo mu dziękujemy.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, zielona 14.
4: Przed nami kolejny dzień z mundialem w TVP. A dziś grają Anglia-Gana, Portugalia-Uzbekistan, Panama-Chorwacja. Oglądaj od 18.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
5: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
6: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Po reklamie.
1: Słuchasz Radia

0: Radomiu pewnie większość z Was była. W Paryżu może nie, ale jednak te dwa miasta mają coś wspólnego, choć z drugiej strony ktoś może powiedzieć, że to żadna wspólna cecha. A jednak okazuje się, że Radom jest większy niż Paryż. Tak, tak. Radom zajmuje powierzchnię prawie 112 km kwadratowych, natomiast Paryż niespełna 105,5. Natomiast liczba mieszkańców oczywiście pierwszego miasta jest jednak sporo mniejsza, no bo w Radomiu mieszka ponad 210 tysięcy osób, a w Paryżu ponad 2 miliony 200 tysięcy osób. Więc różnica jest spora. No więc tam musi być rzeczywiście w Paryżu bardzo ciasno.
1: Radio Impuls.

Na koniec naszego programu, choć jeszcze się nie żegnamy, mam dla was pewną ciekawostkę, którą niektórzy się chwalą, choć wcale nie jest prawdziwa. I takich fake newsów nie brakuje oczywiście odnośnie różnego rodzaju informacji, które pojawiają się i którymi czasami chwalimy się na spotkaniach towarzyskich. Chodzi o Wielki Mur Chiński. Być może już słyszeliście, a może jeszcze nie, ale mówi się o tym, że Wielki Mur można zobaczyć gołym okiem z kosmosu. No, nie wiem, kto był w kosmosie i widział gołym okiem, ale ci, którzy byli, go nie widzieli i w rzeczywistości wcale tak nie jest.

0: Radio Impuls.
1: Reklama.
2: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
3: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
4: Mama była smutna i zmęczona.
2: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
0: Zdrowid.
1: Po reklamie.
0: Słuchasz Radia Impuls.

0: wraz z Madonną i nagraniem Keep Me Cool kończymy nasze dzisiejsze spotkanie po godzinach. Za uwagę dziękuję, Wojtek Bednarczyk. Już za chwilę 21 i najnowsze wiadomości, a po 21 wieczór reporterów. Ściskam i pryskam.
1: Radio Impuls.
2: Reklama.
3: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
2: Po reklamie.
4: Na zegarach 21, w kalendarzach 23 czerwca. To czas na wiadomości.
5: Ponad 300 dronów, które wbrew zakazowi znajdowały się w pobliżu obiektów, gdzie rozgrywane są mecze mundialu, zostały przejęte przez amerykańskie agencje rządowe.
6: Ze względów bezpieczeństwa w dni meczowe wprowadzono ograniczenia w ruchu lotniczym. Tylko w uzasadnionych przypadkach zakaz może być czasowo anulowany. Od uroczystego powitania w tureckim Pałacu Prezydenckim rozpoczęło się w Ankarze spotkanie przywódców Polski i Turcji, Karola Nawrockiego i Recep'a Tayyipa Erdoğana.
5: Wśród tematów rozmowy bezpieczeństwo i przygotowania do lipcowego szczytu NATO. Jutro w bazie Incirlik prezydent Nawrocki odwiedzi naszych żołnierzy.
6: Z polskiego kontyngentu wojskowego Turcja. Fizycy z Uniwersytetu Warszawskiego zbadali, jak ciśnienie wpływa na proces parzenia espresso.
7: Chcieli wyjaśnić, jak dokładnie przebiega proces przygotowania kawy i dlaczego nie zawsze prowadzi do najlepszych wyników.
5: W studiu z nami Grzegorz Jesiński. I jakie wyciągnęli wnioski?
7: Okazało się, że przy niższych ciśnieniach zmielona kawa zachowuje się jak typowe medium porowate. Im większe ciśnienie, tym szybciej woda przepływa przez kawę. Jednak w typowych warunkach parzenia espresso, gdzie ciśnienie wynosi od 6 do 9 atmosfer, sytuacja ulega zmianie, a po około 30-40 sekundach struktura kawy ulega zagęszczeniu i zniekształceniu, co prowadzi do nieprzewidywalnych zmian w całym procesie, choćby tworzenia takich kanałów. To zakłóca cały proces. Fizycy z Warszawy opracowali matematyczny model, który to opisuje i być może pozwoli skonstruować lepsze ekspresy, takie, z których nie tylko espresso zawsze będzie perfetto.
6: 26 stopni Celsjusza pokazują dzisiaj termometry we Wrocławiu.
5: Ale w kolejnych dniach może to być nawet 35 stopni.
6: Niektórzy spędzają to upalne, słoneczne popołudnie przy multimedialnej fontannie.
8: Słońce nad Wrocławiem. Pani łapie te promienie słoneczne przy brzegu fontanny multimedialnej. Taki pomysł na dzień?
9: A taki dzisiaj impulsywnie dzień. Tak rano sobie, mam teraz urlop, poczułam, chciałam właśnie sobie wyjechać. Bardzo lubię tutaj. Uwielbiam, to jest chyba moja ulubiona część Wrocławia. No jest coś w tym, jest fajna energia, ładnie. No i ta fontanna. Czuję tutaj bardzo się pozytywnie.
8: No i trochę brązu można złapać w tych słoneczku.
9: Też, jak najbardziej.
8: Widzę, że kapelusz jest na głowie.
9: Kapelusz, tak, krem, kulary, także się przygotowało.
5: Przy hali stulecia we Wrocławiu z mieszkańcami i turystami rozmawiała Martyna Czerwińska.
4: Noc w Puławach będzie pogodna z temperaturą około 13 stopni i słabym wiatrem południowym. Zachmurzenie niewielkie, a warunki stabilne. Jutro w Puławach dzień słoneczny z temperaturą dochodzącą do 27 stopni Celsjusza. Po południu możliwe przejściowe chmury, jednak bez opadów. Jest 3 czerwca, już po 21 zaczynamy wieczór reporterów, nasze informacje i materiały. Zapraszam do 22.

0: Historyczny dworzec główny PKP w Lublinie ma przejść kompleksową modernizację. Zanim jednak powstanie projekt przebudowy, o zdanie zostaną zapytani mieszkańcy i pasażerowie. PKP oraz Urban Lab Lublin rozpoczynają konsultacje społeczne dotyczące przyszłości obiektu. To okazja, by wskazać, jakie funkcje i udogodnienia powinny znaleźć się na dworcu oraz co warto w nim zmienić. Planowana inwestycja ma połączyć odnowienie zabytkowego budynku z zastosowaniem nowoczesnych rozwiązań, które poprawią komfort podróżnych. Spotkania konsultacyjne odbędą się jutro przy ulicy Spokojnej w Lublinie. Swój udział trzeba potwierdzić elektronicznie. O szczegółach informują Polskie Koleje Państwowe na swojej stronie.
1: Radio Impuls.

0: Mieszkańcy Dęblina mogą dziś robić porządki w domowych szafach. Jutro rano na terenie miasta odbędzie się zbiórka ubrań i tekstyliów. O tym więcej Anna Kruszewska.
1: To kolejna okazja, żeby łatwo i legalnie pozbyć się niepotrzebnych i zużytych ubrań oraz domowych tekstyliów, takich jak pościel, ręczniki, zasłony czy obrusy. Dęblińska zbiórka takich odpadów ruszy w środę rano o godzinie 7. Do tego czasu trzeba zostawić wybrane rzeczy w wyznaczonych miejscach. Mieszkańcy bloków mieszkalnych powinni skorzystać ze specjalnie oznaczonych pojemników, które już dzisiaj zostaną ustawione przy wiatach śmietnikowych na osiedlach. Natomiast mieszkańcy domów jednorodzinnych muszą zapakować wyrzucane tekstylia w worki i wystawić gotowe pakunki przed swoimi posesjami.
0: Przypomnijmy, że będzie to odbiór zniszczonych ubrań i tkanin. Rzeczy, które nadają się jeszcze do użytku, można przekazywać organizacjom charytatywnym albo firmom zajmującym się recyklingiem odzieży.
2: Radio Impuls.
3: Reklama. Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
4: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
5: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: Lublin rozpoczął starania o tytuł Europejskiego Miasta Sportu 2028. Miasto złożyło już oficjalny wniosek do Federacji Europejskich Stolic i Miast Sportu. To pierwszy etap procesu aplikacyjnego. Władze podkreślają, że sport jest jednym z filarów rozwoju Lublina, zarówno społecznego, jak i gospodarczego. Kandydatura ma otworzyć drogę do nowych inwestycji, współpracy międzynarodowej i dodatkowych środków na rozwój sportu i aktywności mieszkańców. Lublin to dziś jeden z najmocniejszych ośrodków sportowych w Polsce, z 9 drużynami w najwyższych ligach i licznymi sukcesami zawodników na arenie międzynarodowej.
1: Radio Impuls.

0: Zaczęło się lato i z tego powodu zmienił się harmonogram spacerów z psami, które są podopiecznymi Puławskiego schroniska dla bezdomnych zwierząt. Ze względu na wysokie temperatury takie aktywności przesunięto na przedpołudnie w trosce o bezpieczeństwo zwierząt oraz osób, które je odwiedzają. Przez całe lato spacery będą możliwe poniedziałki, środy, czwartki, piątki i soboty w godzinach od 9 do 12. We wtorki oraz w niedzielę i święta placówka pozostanie zamknięta dla odwiedzających. Ten harmonogram będzie obowiązywał do 30 września.
1: Radio Impuls.

0: Mali odkrywcy z Kozienic i okolic już wkrótce będą mogli ponownie wcielić się w rolę studentów. Ruszają zapisy na trzecią edycję Dziecięcego Uniwersytetu Nauki i Kultury organizowanego przez Kozienicki Dom Kultury. O szczegółach mówi Elwira Kozłowska, dyrektorka KDK.
1: W maju zakończyliśmy drugą edycję Uniwersytetu i od razu przystąpiliśmy do pracy nad trzecią. Zaangażowanie naszych małych studentów oraz ich rodziców pokazuje, jak bardzo ta oferta jest w naszym mieście potrzebna. Cieszę się, że najmłodsi tak chętnie rozwijają swoje umiejętności i zdobywają wiedzę. Już dziś mogę zapowiedzieć, że czekają nas kolejne fascynujące spotkania. Serdecznie zapraszam zarówno dotychczasowych, jak i nowych studentów.
0: Oferta skierowana jest do dzieci w wieku od 6 do 11 lat. W programie znalazły się warsztaty i spotkania prowadzone przez wykładowców oraz specjalistów, którzy poprzez zabawę zachęcają najmłodszych do poznawania świata i rozwijania swoich pasji.
1: Celem zajęć jest rozbudzenie w dzieciach chęci poznawania świata i odważnego zadawania pytań. Na naszym uniwersytecie nie ma egzaminów ani testów. Znajdziemy tu natomiast świetnie skomponowane połączenie edukacji i dobrej zabawy. Dzieci poszerzą u nas swoją wiedzę, ale przede wszystkim miło i w ciekawy sposób spędzą czas.
0: Pierwszeństwo zapisów mają uczestnicy poprzedniej edycji. Ich zgłoszenia będą przyjmowane do piątku, natomiast od soboty ruszy nabór dla nowych studentów. Liczba miejsc jest ograniczona, a zajęcia rozpoczną się 17 września.
2: Radio Impuls.
3: Reklama.
4: I to jest piękna gra!
5: Gwarantowane emocje na Dzień Ojca? Kup jedną z gier Lotto i Zdrabki. To zawsze trafiony prezent.
4: Tak, wiedziałem!
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
7: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
8: Mama była smutna i zmęczona.
6: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
5: Zdrowit.
3: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.

0: Zaczynamy podsumowanie dnia w Radiu Impuls. Sprawdźmy, czym żyły Puławy i okolice we wtorek 23 czerwca. Mieszkańcy regionu odwiedzający targowisko przy ulicy Dęblińskiej w Puławach zwracają uwagę na problem z parkowaniem. Powodem jest zmniejszenie terenu przeznaczonego dla handlujących. Część placu została zajęta przez inwestycję powstającą na sąsiedniej prywatnej działce. A to zdaniem sprzedających przekłada się na spadek liczby klientów. Sytuację na targu sprawdziła nasza reporterka Weronika Szydłowska, która rozmawiała z handlującymi.
1: Jeżeli chodzi o puławskie targowisko, to targowisko jest przenoszone któryś raz z kolei. Więc klienci cały czas też są tak naprawdę przenoszeni razem z nami. I w momencie, kiedy zostało to przeniesione na ulicę Dęblińską, my byliśmy zapewnieni, że to będzie ostatni raz, że tu będzie dobrze, mamy dużo miejsca, a teraz nagle okazuje się, że połowa ludzi nie ma gdzie stać, a klienci są wpuszczani wybiórczo i tutaj sytuacja była zgłaszana nieruchomością. Mamy też targowisko w sobotę na Składowej, gdzie też ludzie się nie mieścili, bo część placu została zabrana, było to zgłaszane, jednak nikt nie widzi w tym najmniejszego problemu i tak naprawdę sami nie wiemy, gdzie już mamy się zgłosić, bo nikt nam w tej kwestii nie chce pomóc.
2: Tutaj nam zrobili bardzo duży brak parkingu, po prostu nas odcięli od wszystkiego tego. Targowisko jest, pobory ponosimy za to jakiekolwiek koszta, ponosimy koszta duże, proszę panią. Nie ma tutaj na tą chwilę żadnej drogi ewakuacyjnej, nie ma po prostu niczego. Tu w razie czego, co by się stało, to proszę panią, widzi pani, jest jedno skupisko. Część klientów nam rezygnuje ze względu na to, że dojazd, że są wpuszczane samochody pojedynczo. No czegoś takiego to chyba być nie może, no bo jeżeli cokolwiek otwieramy, czy cokolwiek jakąś działalność, jakiekolwiek coś robimy, no to musimy pomyśleć o tym, o parkingu, o dojeździe do klientów. On to wszystko musi mieć, on za to płaci, proszę panią. No a mamy w tej chwili tak, jak mamy. No trudno nam jest cokolwiek powiedzieć. Kto co z tym zrobi, kto się tym zajmie, nie wiemy.
3: Dojazd dojazdem, ale nawet dojść jest ciężko, ponieważ trzeba od strony ulicy iść takim dużym, dużym okręgiem wokół siatek.
2: Tak, proszę panią, ale widzi pani, tu w tej chwili wystąpiła jakaś pewna selekcja. Jeden samochód się wypuszcza, jeden się wpuszcza. Proszę panią, takie czasy to były kiedyś. To już minęło. To już w tej chwili minęło. No to nie może być tak. Żaden sklep, żaden punkt handlowy, nic nie ma na dzień dzisiejszy racji bez jakiegokolwiek parkingu. Musi być dojazd.
3: A czy faktycznie widać mniejszą ilość klientów?
2: Mało tego, że widać mniejszą ilość klientów, proszę panią, to jeszcze klienci się sami określają w ten sposób, że przestaniemy przyjeżdżać, bo nie mamy dojazdu, bo nie jesteśmy wpuszczeni. Mamy. To jest wypowiedź klientów. To jest cytat po prostu. Cytat, który cały czas nam przytaczają tutaj.
4: Utarg jest 30-50% niższy w zależności od targu.
3: To dużo.
4: No, to spadło na momentalnie. Powiem. Najgorszy był pierwszy targ po tym bałaganie, bowiem był jeden wielki korek przez całe targowisko i klienci stali w samochodach, nie mieli jak wjechać, jak wyjechać. Na całym targowisku był korek nawet między straganami. A teraz korka nie ma. Tylko dlatego, że nie ma klientów, bo nie mają jak wjechać. No to jest dla nas to jest to samo.
3: A czy rozmawiali państwo w ogóle z przedstawicielami tutaj z nieruchomościami puławskimi?
1: Tak, rozmowy były podejmowane, jednak oni sami nie wiedzą, jak na tą chwilę to będzie wyglądać i nie wiedzą, jak to rozwiązać. Na chwilę nie wiemy nic. Tak samo wiemy, jak i klienci, że no jest zaistniała taka sytuacja. Poza tym jest targowisko w końcu miasta. Tu nie ma żadnego osiedla. Tutaj ludzie przyjeżdżają w konkretnym celu, zrobić zakupy. I każdy musi targać te zakupy po prostu na prywatne targi, parking, bo to nie jest parking targowiska. Po prostu ludzie dochodzą z innego parkingu, który należy do sieci handlowej, bo tutaj tego parkingu nie ma.
4: Jak zarządzający targowiskiem, czyli nieruchomości puławskie, mogły pozwolić, że nie ma parkingu dla klientów, bowiem obcokrajowcy, których pogoniono z tego nowego placu, gdzie będzie budowane, zajęli ponad połowę miejsc parkingowych, gdzie klienci zostawiali. Z tych miejsc parkingowych, gdzie nas, jako handlujących Polaków, wcześniej pogoniono, wzywano na nas Straż Miejską i Policję, a później klienci, którzy parkowali w niewyznaczonych miejscach, gdzie teraz są na chodnikach nawet namioty rozstawione, na klientów była też wzywana Straż Miejska i grożono mandatami klientom. Teraz klienci nie mają, są odsyłani z kwitkiem, przy wjeździe stoi placowy, który jak nie ma wolnego miejsca na targowisko, a w szczycie targowiska nie ma, odsyła klientów z kwitkiem, bo nie ma wjazdu. I jak klienci raz, drugi, trzeci przyjedzie na targ, zniechęci się i będzie po targowisku. Dla garstki handlujących, nieważne czy to obcokrajowców, czy Polaków, ale nie mających miejsca, rozwali się całe targowisko. Gdzie są na targowisku, są wolne jeszcze przestrzenie do targowe normalne, ale oczywiście tutaj nie można ich wstawić, bo oni muszą stać w jednej grupie.
3: To jeszcze może pana podpytam, bo tutaj wcześniej padła informacja o tym, że no muszą państwo za te miejsca płacić. Czy mogę zapytać, jakie to są mniej więcej koszty?
4: To są koszty 180 zł kwartalnie za 3-metrowe stoisko opłacam i plus jeszcze co tydzień placowo.
3: A czego tak naprawdę państwo tutaj od przedstawicieli oczekują? W sensie, no bo tutaj w rozmowach padło już to, że chodzi przede wszystkim o parking dla klientów.
1: Głównie brakuje parkingu i to wcale nie jest małostkowe. Tutaj przychodzą ludzie, kupują, robią zakupy. Są to przeważnie osoby starsze. Przystanek do MGI też jest bardzo daleko. Jest kawałek do przejścia. Parkingu nie ma. Więc my tutaj jesteśmy, bo są klienci. Kiedy nie będzie klientów, nasz też tutaj po prostu nie będzie, tak?
0: Handlujący przyznają, że coraz więcej osób rezygnuje z zakupów właśnie z powodu braku miejsca do zaparkowania i liczą na szybkie rozwiązanie tych trudności. Nasza reporterka zapytała więc Andrzeja Ryla, prezes zarządu przedsiębiorstwa Nieruchomości Puławskie, o dalsze kroki.
3: Czy może pan troszeczkę opowiedzieć, jak ta sytuacja tam w tym momencie wygląda?
5: Myślę, że problemy to za dużo powiedziane. Jakieś tam powstały trudności związane z faktem, że powierzchnia handlu na targowisku przy ulicy Dęblińskiej została ograniczona i w tej chwili handel może się odbywać tylko na naszym czy placu targowym, który my użytkujemy, a wcześniej jakby nieformalnie sprzedawcy rozstawiali się na prywatnej działce, którą teraz właściciel, nowy właściciel zresztą, ogrodził i ma tam budować coś tam, jakąś prawdopodobnie halę handlową kolejną. Stąd ta powierzchnia do handlu się ograniczyła. W związku z tym ci handlujący nieformalnie, bo nigdy nie było, był tam zakaz handlu, ale ponieważ właściciel nie egzekwował tego zakazu, no to ludzie się ustawiali po prostu. Teraz jak zostało to ogrodzone, to ta powierzchnia do handlu się ograniczyła. W związku z tym wszyscy, którzy dotychczas handlowali nieformalnie na prywatnej działce, musieli się przenieść na działkę targowiska miejskiego. No i stąd powierzchnia do parkowania uległa zmniejszeniu. Pierwszego dnia, kiedy ta działka prywatna została ograniczona, no trochę nas to zaskoczyło, bo właściciel nie poinformował nas o tym. W związku z tym tam doszło do zakorkowania tego terenu kompletnie. Ja również zostałem zablokowany przez ciężarówki, które wjeżdżają. Musiałem czekać, aż się zwolni to miejsce. I w związku z tym no, musieliśmy to jakoś zorganizować i w tej chwili wpuszczamy do parkowania bardzo ograniczoną liczbę kupujących. Ta liczba to około 50-55 miejsc do parkowania. Wpuszczamy, jeżeli są wolne miejsca. No i z preferencją dla osób starszych, ewentualnie niepełnosprawnych. No a pozostali muszą parkować na terenie Leroy Merlin, który nie ogranicza parkowania. Staramy się pozyskać czy porozumieć z właścicielami prywatnych działek, żeby tam w pobliżu, żeby ewentualnie tam dopuścili czy zgodzili się na parkowanie, no ale na razie nie mamy w tym zakresie sukcesu. Prywatni właściciele nie są zainteresowani wpuszczeniem na swój teren pojazdów parkujących.
3: No właśnie z tego, co mogłam usłyszeć od osób, które tam przebywały, największym problemem było to, że ta sytuacja wydarzyła się tak nagle.
5: No trudno jest o rezultat konkretny, bo teren nie jest z gumy. Powierzchnia jest bardzo, znaczy ograniczona granicami działek, które są w naszym administrowaniu i my na tym terenie no, musimy sobie teraz radzić. No ludzie się po prostu przyzwyczaili do tego,

0: końca muszą to źle powiedziane. Muszą jakby dać przyzwolenie na parkowanie na ich terenie. Jeżeli tego nie zrobią, to nic nie jesteśmy w stanie zrobić. Nie jesteśmy w stanie rozciągnąć granic działek. No niestety, taka jest rzeczywistość. Klienci, którzy wjeżdżali i przyzwyczaili się, że praktycznie z samochodem czy z bagażnikiem podjeżdżają pod stoisko, bo tak było wcześniej, czy prawie pod stoisko, no niestety teraz będą musieli zrobić te 100-150 metrów pieszo z terenu Leroy i przejść po zakupy na teren targowiska miejskiego. Nic na to nie jesteśmy w stanie poradzić, poza tym, że będziemy w dalszym ciągu jakoś próbowali się porozumieć. No i to jest problem, który jest w sezonie, kiedy akurat to się zdarzyło teraz, w szczycie sezonu, kiedy jest najwięcej sprzedających, chętnych do sprzedaży na targowiskowej, na targowisku, i tych nie chcemy ograniczać. Tylko po to, żeby umożliwić parkowanie ludziom, którzy robią problem z przejściem z terenu Leroy, to jest około 150 metrów na teren targowiska, 100-150 metrów. Nic tutaj nie jesteśmy w stanie zrobić. Po prostu teren jest ograniczony i w związku z tym musimy sobie radzić tak, jak jesteśmy. Zrobiliśmy i tak, co jest w naszej mocy. Mianowicie wyznaczyliśmy dodatkowych pracowników do kierowania ruchem. Nawet przeszkoliliśmy pracownika do kierowania ruchem. No i niestety to kierowanie polega na tym, że nie wpuszczamy dowolnej liczby samochodów do parkowania dla bezpieczeństwa wszystkich, po to, żeby nie doszło do jakiejś katastrofy, wypadku i tak dalej. I ja myślę, że jakby nas też ta sytuacja zaskoczyła, bo było to nagle. Nikt nas nie poinformował o tym, że działka zostanie ogrodzona. Po prostu właściciel zamówił czy zakontraktował ogrodzenie działki i to zrobił. I to mu wolno zrobić. I nie byliśmy w stanie tutaj tego przewidzieć. Stąd część i sprzedających, i bardziej kupujących ma troszeczkę trudniej.
1: Przedstawiciele nieruchomości puławskich nadal prowadzą rozmowy z właścicielami okolicznych działek. O kolejnych podjętych krokach będziemy jeszcze informować. Słuchajcie podsumowania dnia w Radiu Impuls, by być na bieżąco ze sprawami naszego regionu. Do usłyszenia.
2: Radio Impuls.

0: Reklama.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy Zielona 14.
2: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
3: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
0: Po reklamie.
4: W kalendarzu 23 czerwca jest 22, czas na wiadomości.
5: Tragedia nad zalewem Nakło-Chechło w powiecie tarnogórskim Śląskiem. Utonął 16-latek z Piekar Śląskich. Chłopak zniknął pod taflą wody. Po około 50 minutach strażacy znaleźli go i wyciągnęli na brzeg. Mimo udzielonej pomocy nastolatka nie udało się uratować. Prokurator zlecił sekcję zwłok. Groźny incydent i ewakuacja na komendzie policji w Iławie w Warmińsko-Mazurskiem. Według nieoficjalnych ustaleń w czasie próby otwarcia paczki mógł zostać rozpylony gaz pieprzowy. Z nami jest Piotr Bułakowski. Piotrze, co udało ci się ustalić?
6: Paczkę na komendę w Iławie przyniosła jedna z mieszkanek, która poinformowała, że nie zamawiała niczego z odzieżowego sklepu internetowego, którego nazwa widniała na etykiecie. Wydało jej się to podejrzane. Według moich informacji przy próbie otwarcia paczki doszło do rozpylenia jakiegoś aerozolu. Nieoficjalnie mógł to być gaz pieprzowy. Policjant został niegroźnie ranny w twarz. Opatrzyła go załoga karetki pogotowia. Na miejsce wezwano straż pożarną i policyjnych pirotechników, a cały budynek został ewakuowany.
5: Najlepsi uczniowie ze Szczecina odebrali dziś nagrody. Dyplomy z wyróżnieniem za osiągnięcia w nauce trafiły do rąk prawie 500 uczniów z podstawówek i szkół średnich.
7: Jestem bardzo wdzięczny wszystkim nauczycielom i mamie za tą pomoc i że ciężkie prace włożyli we mnie.
8: Jakie to uczucie?
9: Dobre chyba. Miałem finalistę konkursu kuratoryjnego z angielskiego.
8: Fajnie. W jakich konkursach brałaś udział? Z geografii i z biologii i z geografii poszłam tak, żeby spróbować głównie. W sumie i się udało.
10: Dyplom odebrany, można zaczynać wakacje.
8: Tak, jak najbardziej. Będzie ciekawie.
5: Usłyszała od nagrodzonych Anna Pałamar. Zakończenie roku szkolnego już w piątek, a później 2 miesiące laby. Zazdrościmy. Cezary Dziwiszek.
11: Prawdziwy pogrom zafundowała Portugalia mundialowemu kopciuszkowi z Uzbekistanu. Wygrała 5-0. W drugiej połowie strzelił jeszcze Rafael Leao i padł gol samobójczy już 9 na tym turnieju, a wcześniej 2 bramki zdobył Cristiano Ronaldo, przerywając swoją niechlubną serię 10 meczów bez trafienia na Mistrzostwach Świata i Europy.
4: Noc w Puławach zapowiada się spokojnie, z temperaturą około 13 stopni i lekkim wiatrem. Zachmurzenie małe. Jutro w Puławach dominować będzie słońce, a temperatura wzrośnie do około 27 stopni. Po południu możliwe chwilowe zwiększenie zachmurzenia bez opadów. Kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Po więcej informacji odsyłam na naszą stronę internetową. Dobrego i spokojnego wieczoru z muzyką wybraną dla Ciebie.

0: Reklama.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money.
2: Cherry Money?
1: Nowy ekspres los.
2: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
0: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Puławy, zielona 14.
0: Po reklamie.
2: Słuchasz Radia Impuls.